worek z farsą. Krążę na okrągło, jestem jak worek z farsą. Oni czują samotność, a ja nie czuję już nic. Wow, wow, wow. Yeah, yeah, yeah. Krążę na okrągło, jestem jak worek z farsą. Oni czują samotność, a ja nie czuję już nic. Chodzę do klubu wolno, oni się patrzą mocno. Ej, co to podgląd? Mam w iPhone'ie jak nic. Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje, chcę ciebie nie mockę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wkraść się w to co modne.

wiesz, on by chciał wiedzieć, jakie mam plany, co mnie wie. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej. Mówi językiem ciała,

0: Dziś w Koninie będzie ciepło, bo temperatura sięgnie 24 kresek. Niebo będzie zasnute chmurami, ale na szczęście deszczu brak. Wiatr umiarkowany, więc nie powinno być zbyt wietrznie. W ciągu dnia temperatura wzrośnie, a po południu pojawi się słońce i słupki rtęci pokażą 34 stopnie. Na drogach w Koninie ruch jest płynny, ale warto uważać w okolicach szkół i przejść dla pieszych. Ulice są przejezdne, dlatego podróżowanie nie sprawia problemów. Zaraz w radiu SK2 Newsy.
1: Jest 6 newsy SK2, Anna Łobocka, a na początek dramatyczne doniesienia z Marek. Pod Warszawą nie żyje jeden z zawodników Poland Bike Marathon. To 30-latek z Wyszkowa, który zmarł podczas przejazdu. Inny kolarz zaginął na trasie. Trwają poszukiwania 71-latka. Niewykluczone, że w trakcie wyścigu zjechał z trasy. Do tematu będziemy wracać w naszych kolejnych newsach. Nocny pożar na Grudziąckiej Starówce. Ogień pojawił się w mieszkaniu przy ulicy Poprzecznej. Do szpitala trafiły 3 osoby.
2: Zgłoszenie o zdarzeniu wpłynęło do służb w niedzielę kilka minut przed północą. W mieszkaniu na parterze 4-piętrowej kamienicy przy ulicy Poprzecznej na Starówce miało dojść do wybuchu. Strażacy, którzy przybyli na miejsce, zastali bardzo rozwinięty pożar. Ewakuowali wszystkich lokatorów budynku. 3 osoby z poparzeniami zostały przewiezione do grudziąckiego szpitala. Sama akcja trwała niespełna 2 godziny, a dokładne przyczyny pożaru wkrótce wyjaśnią grudziąccy policjanci.
1: A informacje zebrał nasz reporter Łukasz Piekarski. W górach coraz tłoczniej, w hotelach i pensjonatach przybywa rezerwacji. Tradycyjnie już pierwsze 2 tygodnie wakacji będą słabsze. Więcej gości zapowiada się od połowy lipca, mówi Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej.
3: W każdym kolejnym tygodniem obłożenie coraz wyższe, czyli z około 40% przez pierwsze 2 tygodnie, powyżej 50%. W trzecim 60% widzimy już w tej chwili w 4. tygodniu wakacji.
1: Najwięcej rezerwacji jest z Polski, nie brakuje też turystów z Litwy, Niemiec i Słowacji.
4: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych. SK2 Sport.
1: Kanada pokonała Republikę Południowej Afryki 1-0. Jako pierwsza zameldowała się w 1/8 finału piłkarskich Mistrzostw Świata. Kanadyjczycy czekają teraz na rozstrzygnięcie wtorkowego meczu Holandia-Maroko. Z jego triumfatorem zmierzą się w sobotę. A ten mecz polskich siatkarzy przejdzie do historii. Biało-czerwoni wygrali 3-1 z Argentyną w swoim ostatnim spotkaniu turnieju Ligi Narodów w Gliwicach. Argentyńczycy pierwszego seta wygrali 50-48, a to najdłuższy set w historii. Polacy turniej w Gliwicach zakończyli z kompletem zwycięstwa.
4: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
5: 2,5 minuty po godzinie 6, czas powiedzieć wszem i wobec: dzień dobry.
6: Bardzo dobry po bardzo dobrej nocy.
5: No, nie wiem, czy takiej dobrej.
6: Tak byłem po prostu zgrzany, jak Kanadyjczycy po meczu z RPA.
5: Ja bym powiedział, żadna siłownia jest wam niepotrzebna. Wystarczy jedna noc w Polsce i proszę bardzo, 30 kg mniej.
6: A potem na dwór i na saunę.
4: Wajda i Jarząbek, Radio SK2. SK2.
5: Widzicie, potaniości u nas życie, jak w Madrycie po prostu.
6: Tak będzie gorąco, że jak śpiewa Urszula, to ona tam mówi uhuhu.
5: Tak śpiewa.
6: Tak gorąco będzie.

0: 10 po 6. Bądźcie jak Grzegorz Chyży. Wstawajcie, wstawajcie, moi drodzy. Szkoda marnować tak piękny dzień na to, żeby po prostu wylegiwać się łóżko. Tym bardziej, że pewnie, jak życie znam, to łóżko też u was płynie.
1: Dzisiaj będzie bardzo gorąco. Znowu 40-stopniowe upały, dlatego pytamy was już o poranku, razem tutaj z Jarzim, o to, czy...
0: Znaczy, my tam pytamy się. Nie to, że się pytamy, prawda? Posłuchajcie, no, my z Kowalskim potrzebujemy trochę czegoś na ochłodę, prawda? A że w pracy tego czegoś na ochłodę nie można, to potrzebujemy waszej pomocy, moi drodzy, więc dzisiaj dajemy wam okazję do tego, żebyście się tak chłodno z nami obeszli.
1: Żebyście mogli nas schłodzić. Jakbyście mogli nas schłodzić w ten upalny dzień, razem byśmy się mogli w sobie schłodzić.
0: To co możecie zrobić? No możecie coś do nas chłodnego powiedzieć, prawda?
1: Albo macie coś może w sobie chłodnego.
0: Wyrzućcie to z siebie. Posłuchajcie, nadstawiamy dzisiaj jeden i drugi policzek. Obchodźcie się dzisiaj z nami chłodno. 726-826-826 albo Messenger. Tam też można się z nami chłodno obchodzić. Tylko błagamy, żeby to było cenzuralne.
1: Tak, i powiedzcie nam coś takiego po prostu, żebyśmy jeszcze
0: zachowali... Żeby nas zmroziło.
1: Żebyśmy zachowali

0: Tę zimną krew.
1: Tak, tak. Żeby nas tak zmroziło. Tak mniej więcej, prawda? Błagamy was. SK2. Strasznie gorąco. 726-826-826 albo Messenger. Dzisiaj z Kowalskim Jarząbkiem obchodzicie się chłodno. Tak. A jak chłodno, to już od was zależy.
0: Chcielibyśmy się przytulić do lodówki, ale by nas obsługa marketu pewnie wyrzuciła.

0: Wiktor Waligura, cztery pory roku w Radiu SK2. Teraz rozpoczynamy tę wakacyjną, ciekawe, najbardziej gorącą.
1: Ciekawe, czy on śpiewał też o tym, co za oknem teraz w tym kawałku. Nie jestem tego taki przekonany, ale no może gdzieś tam podmiot liryczny miał to też na myśli.
0: Na myśli teraz mamy to, co wy macie dla nas takiego ciekawego, abyśmy mogli chłodniej się poczuć.
1: Dziękujemy wam za wasze chłodne spojrzenie na nasz duet. Bardzo wam za to dziękujemy. Za wszystkie wiadomości, za wszystkie messengery i za wszystkie telefony, które udało nam się odebrać.
0: Po prostu kula śnieżna tego była cała.
1: No Iza na przykład się do nas odezwała. Proszę bardzo, Iza, coś chłodnego dla nas, żebyśmy się chłodno poczuli.
2: W ten upalny dzień mam dla was, chłopaki, moje chłodne spojrzenie.
1: Proszę, a powiało chłodem.
0: Powiało. To wiesz, jak pomacha tymi rzęsami.
1: Ta, uważasz, że ma długie?
0: I grube.
1: No dobra. Czekamy na kolejne chłodne wiadomości od was. 726-826-826 albo Messenger. Powiedzcie nam coś chłodnego. Obchodźcie się dzisiaj z nami po prostu chłodno.
0: Tak, żebyśmy mieli zimne nóżki.
3: Z oczu twych

0: Takim biletem do nieba to nikt nie pogardzi. Skoro na ziemi mamy piekło, się rozpętało nam.
1: Takim biletem do nieba może być pilot do klimatyzatora.
0: Na przykład.
1: Krzysiek napisał na Messengerze Eski2, zadał w sumie pytanie natury naukowej, czy po wypraniu ubrań w temperaturze 30 stopni można je suszyć w 40.
0: No i co, można według ciebie?
1: No, przy takiej temperaturze to raczej się nie kurczy.
0: No, to jest tak zwane suszenie klina klinem.

0: narodowy. Strzelisz coś?
1: Autopromocja. Reklama.
2: Studia pierwszego i drugiego stopnia, w tym bezpłatne kierunki niestacjonarne o kluczowym znaczeniu dla regionu, wysokie stypendia, międzynarodowa wymiana studencka, doświadczeni wykładowcy, praktyczne zajęcia i nowoczesna baza. To atuty studiowania w Akademii Nauk Stosowanych w Koninie. Więcej na ans.konin.edu.pl. Dołącz do nas już dziś!
3: Gratis paki w Aldi. Kupujesz i gratisujesz. W tym tygodniu muszynianka, woda mineralna 1,5 litra. Teraz w promocji 8 sztuk plus 4 gratis. Butelka objęta kaucją. A syropy SodaStream 440 ml. Teraz 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Więcej kupujesz i gratis pakujesz. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Masz już pensję. A co powiesz na dodatkową pensję od Lotto co miesiąc przez 20 lat? Super pensje na super potrzeby 10 tysięcy miesięcznie. Mega pensje na mega zachcianki 15 tysięcy miesięcznie. Giga pensje na giga pragnienia 20 tysięcy miesięcznie. Multipensje na multiplany 25 tysięcy miesięcznie. A może podbijesz stawkę do maxi pensji na maxi marzenia, by dostawać 50 tysięcy miesięcznie przez 20 lat? Graj w ekstra pensje w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
5: Dzień psa trwa tylko jeden dzień, nie w Familii Pets and Zoo. U nas świętujemy podwójnie 1 i 4 lipca. Przez dwa dni cały asortyment dla psów kupicie z 15% rabatem. Karmy, przysmaki, zabawki, akcesoria i legowiska. Wszystko dla waszych czworonożnych pupili. A jeśli przyniesiesz zdjęcie swojego psiaka i zostawisz je w naszej galerii psich przyjaciół, otrzymasz dodatkowo kupon 10% na kolejne zakupy. 1 i 4 lipca, dwa dni świętowania, dwa razy więcej radości. Do zobaczenia w Familii Pets and Zoo.
6: I po reklamie.
7: Dziś w Koninie słońce będzie się przebijać przez ciemne chmury, a temperatury sięgną 26 kresek. Upały potrwają do wieczora, więc warto się przygotować. Po południu niebo się rozjaśni, a termometry pokażą nawet 34 stopnie. Wieczorem nadal ciepło, około 32 stopni. Na drogach Konina ruch jest wzmożony, dlatego warto zachować ostrożność i unikać gwałtownych manewrów. Niezależnie od pogody, na polskie kawałki od SK2 zawsze możecie liczyć. Kolejne z nich już za moment.
8: 6.30 News SK2, Anna Łobocka. Do 1450 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych środowych trzęsień ziemi w Wenezueli. Wciąż trwa akcja ratownicza. Wczoraj po 4 dniach poszukiwań spod gruzów uratowano ojca z synem. Według ONZ-u liczba zaginionych szacowana jest na ponad 50 tysięcy osób. 21 pociągów PKP Intercity odwołanych. Z powodu upału nie pojadą dziś m.in. składy na trasie Szczecin-Kołobrzeg, Warszawa Wschodnia, Łódź Fabryczna, Kraków Główny i Jelenia Góra. Pasażerom zapewniono zastępczą komunikację autobusową lub honorowanie biletu w innym pociągu. Jeszcze dzisiejsze maksymalne ceny paliw, podobnie jak w sobotę i niedzielę, litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 6 zł i 2 grosze, benzyny 98, 6,70, a oleju napędowego 6,17.
9: Najlepsze polskie hity.
10: SK2. 29 minut do godziny 7:00.

0: Ale to brzmi w aucie. Można jechać na wakacje przy takich hitach. Weste 2 Marisa.
1: No i właśnie, wiecie co, Marisa? Numer 9 naszej gorącej polskiej dwudziestki. Co to się stało, moi drodzy? Dlaczego tak zagłosowaliście, że nie zagłosowaliście na nią, że spadła nam tutaj nasza kochana artystka? Już nadrabiamy sk2.pl, wchodzimy i głosujemy. Oczywiście my wam niczego nie narzucamy z góry, prawda? Możecie sobie wybrać utwór, na który chcecie zagłosować, absolutnie.
0: Oczywiście, sk2.pl, gorąca polska dwudziestka.
1: Tam jest 20 takich utworów, można sobie głosować, nie?
0: Gorących. Jak dzisiejszy dzień.
1: Oczywiście, że tak, bo nigdy za dużo ciepła. Tak więc wrzucamy piąty bieg dla was, a wy dodajecie gazu i wchodzicie na sk2.pl i głosujecie. A propos utworów, przy których fajnie się jedzie na wakacje,
0: to jest ten. Piąty bieg, czyli wrzucają już powolutku ci, którzy widzą tę destynację wakacyjną, ten domek gdzieś tam, blisko plaży.
1: Powiem wam tak, Nyską nie wrzucisz, bo Nyska ma tylko 4 biegi, o.

0: to wyszli ty.
1: 40 stopni dzisiaj zapowiadałem. 40 stopni. O, to będzie gorący dzień, dlatego prosimy was, żebyście się dzisiaj z nami chłodno obchodzili. Bardzo o to prosimy, żeby nam się też zimno zrobiło, jak usłyszymy, co też macie nam do powiedzenia. 726-826-826 albo Messenger, zapraszamy, można nam pocisnąć, można powiedzieć coś w sposób taki chłodny, żeby nam poszło w pięty na
2: i
1: przykład,
2: co?
1: Nie?
2: Kto nam tam chce pocisnąć?
1: No na przykład Damian nam chciał chyba pocisnąć, albo chciał nam...
2: Schłodzić atmosferę.
1: Albo chciał schłodzić atmosferę, prosimy.
3: Nasza zima zła. Muszę sobie przypomnieć taki ładny wierszyk, a jak chłodzi.
1: O, jak chłodzi, o, jak się chłodno zrobiło.
2: Jak zachuchał tutaj, szron na szybie nam się zrobił.
1: No, teraz trzeba będzie chuchać, żeby ten szron odszronić. SK2. Tak więc chuchamy i dmuchamy dzisiaj na Jarząbka i Kowalskiego. 726-826-826 albo Messenger.

0: Emilia, Paulina, Kamila, Janusz, Dorota, Justyna, Paweł. Tak wygląda na razie nasza biało-czerwona reprezentacja, która już niebawem na Stadionie Narodowym będzie strzelała karniaki razem ze Sławkiem Peszko i z naszą ekipą radiową oczywiście również. Czekamy na kolejne osoby, którym wyślemy powołanie, bo jeszcze trochę miejsc zostało, moi drodzy, i za chwilę będziecie mieli szansę takie powołanie zdobyć.
1: Wielki finał 4 lipca, wtedy widzimy się na Narodowym, no ale tak jak Jerzy powiedział, kompletujemy drużynę Eski 2 w takim razie, aby ją skompletować, dzisiaj jaka będzie zagadka?
0: No właśnie, trzeba najpierw wejść na sk2.pl, wypełnić formularz, a później odgadnąć wygwizdane słowo, które wypowiedział Sławek Peszko. Na dzisiaj to brzmi mniej więcej tak.
2: W życiu ważny jest balans. Czasem obowiązki, czasem odpoczynek i czasem też dobre...
1: O, no. I co tutaj jest pod tym zagwizdanym słówkiem ukryte? Musicie pomyśleć, my dajemy wam czas po 7, może zadzwonimy do ciebie.
0: No ale pamiętajcie, macie już coraz mniej czasu na to, żeby się zgłosić do naszej zabawy, tak więc telefony w dłoń, komputery w dłoń i wchodzicie sk2.pl i tam staracie się nas przekonać, żebyśmy to właśnie do was zadzwonili.
1: Nie obiecujemy transferu do Barcelony, ale 10 000 złotych brzmi całkiem nieźle w SK Karniaki.

0: Owocowa promka. Brzoskwinie aż 58% taniej. 6,99 za kilogram. Oferta ważna do 1 lipca. Cena przed obniżką 16,99. Carrefour. W sumie najlepszy.
1: Ale sztosy.
2: Ale co?
1: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: You ready?
5: Tylko w Disney Plus.
6: Every second counts, baby.
5: Jeff! Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
7: Restaurant is flooded.
5: To już ostatnia szansa.
8: I am selling the building.
5: By uratować to miejsce.
9: We have each other and nothing left to lose.
5: The Bear, serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
10: I po reklamie.
11: Poranek w Koninie zaczyna się od typowego zamieszania na drogach. Kierowcy muszą uzbroić się w cierpliwość, zwłaszcza w okolicach centrum, gdzie ruch jest dość intensywny. Miejcie oko na pieszych i rowerzystów, bo wszyscy chcą zdążyć do pracy. Teraz o pogodzie. Przed nami gorący dzień. Termometry pokażą nawet 34 stopnie. Na niebie sporo chmur, ale słońce też się pojawi. Wieczorem temperatura spadnie do 32 kresek. Już za moment wasze ulubione hity, ale wcześniej w SC2 Newsy.
12: Minęła 7 News SK2, Anna Łobocka. Śmiertelne żniwo upalnej pogody. W Chełmie na Lubelszczyźnie zmarła 63-letnia kobieta, która opalała się na miejscowej plaży. A w podwarszawskich Markach nie żyje jeden z uczestników maratonu rowerowego. Drugi jest uznany za zaginionego, o czym więcej nasz reporter Michał Rawa.
13: Ciało kobiety w Chełmie odnalazł na terenie remontowanego kąpieliska jeden z przechodniów. Policja ustaliła, że nic nie wskazuje na udział osób trzecich w śmierci 63-latki, co potwierdzi jednak sekcja zwłok. Kobieta miała na sobie strój kąpielowy i prawdopodobnie opalała się na tymczasowo zamkniętej plaży. Z kolei w podwarszawskich Markach służby odnalazły ciało 30-latka, który brał udział w zawodach rowerowych. Trwają poszukiwania 71-letniego Kazimierza Niewiarowskiego, który także uczestniczył w rowerowym maratonie, przekazał organizator. Mężczyzna zaginął na około 10 km przed metą.
12: Putin odrzuca propozycję rozejmu i stawia na dalszą ofensywę. W najnowszym wywiadzie rosyjski dyktator stwierdził, że zawieszenie ataków jest na rękę tylko Ukrainie, a wojsko rosyjskie będzie dążyć do całkowitej okupacji 4 ukraińskich obwodów na południu i wschodzie. Właśnie w tych regionach w ciągu ostatnich

0: Ostatniej doby doszło do kolejnych ostrzałów. Nastąpił wybuch, jeden, drugi, wszystko spowiła mgła, zaczęliśmy otwierać drzwi i okna, bo nie dało się niczego znaleźć. Światła migotały, żerandole spadały, pękały żarówki. Na szczęście przeżyliśmy. Ukraińskie władze mówią o co najmniej 7 ofiarach rosyjskich ataków w ciągu minionej doby. W zachodniej Polsce upał zelżał, przeszły burze. Gorące powietrze sunie teraz w głąb kraju, o czym więcej powie Anna Gryczman z IMGW.
1: W ciągu dnia to apogeum upałów z zachodniej Polski przesunie się bardziej do Polski centralnej i południowo-wschodniej. Tam nadal bardzo wysokie temperatury do 38-39 stopni. Na zachodzie nieco się ochłodzi.
0: W najbliższych dniach synoptycy przewidują też burze z silnym wiatrem i ulewami.
2: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych. SK2 Sport.
0: Poszukiwania nowego klubu przez Roberta Lewandowskiego na ostatniej prostej. Wszystko wskazuje na to, że napastnik zwiąże się z Chicago Fire. Włoski dziennikarz Fabrizio Romano przekazał, że do dopracowania zostały ostatnie detale umowy. Wygrana Kanady z RPA 1-0 w pierwszym meczu 1/16 finału piłkarskich Mistrzostw Świata. Dziś w nocy zaplanowano 3 kolejne spotkania tej fazy turnieju. Awans polskich siatkarzy w tabeli Ligi Narodów w turnieju w Gliwicach. Polacy odnieśli komplet zwycięstwa. Wczoraj wygrali 3-1 z Argentyną. Liderem rozgrywek jest Japonia.
2: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
3: No i mamy już 3,5 minuty po godzinie 7. Jest gorąco. Jest gorąco.
4: I w kalendarzu dzisiaj mamy dzień rybaka.
3: A tam rybaka. Dobrze, że nie wiesz, znaczy rybak. No, jeżeli chodzi o rybaków, no to wiadomo, że rybka lubi
4: pływać.
3: A nie pić?
4: A lubię właśnie pływać. A ty, Jerzy, masz córkę?
3: Mam.
4: To ty jesteś rybakiem. Wiesz, tam córko, rybaka.
3: To nie Monika. Nie.
2: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
3: Ale to biedne te ryby. No bo one tak, w wodzie siedzą, a pić nie mogą.

0: chyba pozamiatane, moi drodzy, pozamiatane. W newsach słyszeliśmy, że Robert Lewandowski ma na dniach podpisać kontrakt z Chicago Fire.
1: Jak z Chicago Fire, to na boisku będzie prawdziwy ogień z takim napastnikiem.
0: Nie wiem, czy będzie ogień na boisku, ale jak żona Anna zaprezentuje w tym Chicago Fire baciatę.
1: Tę gorącą baciatę.
0: To na pewno będzie gorąco, no. Tylko żeby się Robert nie spalił ze wstydu.

0: pas.
1: No jakie cwaniaki, wiedzą w co gramy.
2: SK, garniaki kao.
3: Strzel i wygraj w SK2.
1: No to będziemy teraz

0: pas.
1: No jakie cwaniaki, wiedzą w co gramy.
2: SK, Karniaki Cup.
3: Strzel i wygraj w SK2.
1: No to będziemy teraz

0: w ogóle radzi z tymi upałami? Weź mi to, powiedz szybko.
1: A super, mam w domu klimę, ale ja lubię upały. Zmieniłem skuterze szybkę bardzo na niższą, więc wieje po mnie, jest super chłodno.
2: Ale widzisz, jest jeszcze jedna osoba, która lubi upały.
3: Ciepłolubny, no to w takim razie, Tomek, może będzie również okazja, aby gorąco było, jak dołączysz do naszej ekipy eskowej i wybierzesz się na finałową akcję Karniaki Cup.
2: No posłuchaj, bo jest, sprawa jest taka. Jeżeli ci się uda odgadnąć, to dostajesz od nas szansę, żeby postrzelać karniaki na Stadionie Narodowym. Mamy stadion, mamy bramkę, mamy piłkę i mamy 10 tysięcy złotych, które będzie można tam na tym Stadionie Narodowym zgarnąć.
3: Już za chwilę usłyszysz tekst Sławka Peszki i ty musisz odgadnąć wygwizdane słowo. Masz na to 3 sekundy. Jeżeli zgadniesz, dołączasz do ekipy. Jeżeli nie,
2: no to dostajesz... Aj, trudno, ale dostajesz stówę, tak czy inaczej.
1: Ale ważne, że się dodzwoniłem i
2: właśnie
1: jestem
2: o to chodzi, no. Właśnie o to chodzi. A za stówę też można dużo zrobić. Gotowy?
1: Oczywiście.
3: To strzelamy.
2: Dobrze. Uwaga, uwaga. Wsłuchaj się w zagadkę. Masz 3 sekundy na odpowiedź, o jakie słowo może Sławkowi dzisiaj chodzić. Uwaga, luszamy.
4: W życiu ważny jest balans. Czasem obowiązki, czasem odpoczynek i czasem też dobre...
1: Zabawa.
2: Zabawa. Twoja odpowiedź...

0: czas, jeżeli chodzi o czas, to już jest 25 minut po godzinie 7.
1: Przyglądamy jeszcze kolorową prasę.
0: W końcu, czas najwyższy.
1: Perak tutaj napisał. Córka pary prezydenckiej zdała do drugiej klasy szkoły podstawowej. Super,
0: brawo.
1: Ekstra, gratulujemy.
0: Gratulacje,
1: czyli Nawrotcy zakończyli rok szkolny.
0: A w ogóle Karol Nawrocki, bo na przykład moja żona była na zakończeniu moich dzieci.
1: Moja też.
0: No właśnie, a Karol Nawrocki był?
1: A wiesz co, tutaj patrzę na zdjęcie i ja widzę tylko pierwszą damę, panią Martę.
0: Pana prezydenta nie było?
1: Nie widzę.
0: Pana prezydenta w szkole nie było? To dziwne, bo pan prezydent... No, z tego co wiem, lubi apele. Escape.

0: prezentuje. Sześć letnich weekendów.
1: Dziesiątki topowych polskich artystów.
0: Setki numerów, tysiące niezapomnianych wspomnień.
1: I ten jeden tegoroczny hymn. Słuchaj SK2 przez całe lato i zgarniaj podwójne karnety na męskie granie 2026. SK2. 100% polskiej muzyki.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Szybkie rozegranie paczki, przerzut na lewą stronę i podanie z pierwszej, jak ona chodzi z rąk do rąk.
4: Przysnacki, prażynki o smaku bekonu.
3: Wspaniale się to ogląda.
4: A jak smakuje?
3: Prażynki przysnacki, zawsze przy meczu.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Apartamenty Szczęśliwy Senior. Całodobowy ośrodek dla osób starszych. Apartamenty Szczęśliwy Senior. Oferujemy pobyty stałe oraz hotelowe. Apartamenty Szczęśliwy Senior. Jesteśmy dla Twoich bliskich. Apartamenty Szczęśliwy Senior. Dom dla każdego. Kalisz, ulica Częstochowska 71-75. Telefon 577 710 892. szczęśliwysenior.com.pl.
1: I po reklamie.
7: Dziś w Koninie czeka nas prawdziwie gorący dzień. Do 20 obowiązuje alert z powodu upałów, więc krem z filtrem to must have. Termometry pokażą 28 kresek, a choć słońce będzie dominować, to pojawi się też więcej chmur. Ciśnienie pozostaje stabilne, dlatego nie powinno wpływać na samopoczucie. Po południu pogoda będzie wspaniała, z temperaturą sięgającą 34 stopni. Wieczorem nadal słonecznie, ale z większym zachmurzeniem i 32 stopniami.
8: 7.30 News SK2, Anna Łobocka. Tragiczny poranek na dworcu kolejowym w Bydgoszczy przed godziną 5. Pociąg jadący z Czech do Gdyni potrącił człowieka. Wstrzymano ruch, a pociągi kierowane są linią z pominięciem przystanków Bydgoszcz-Leśna oraz Bydgoszcz-Bielawy. Poważne zniszczenia w Strzelcach Krajeńskich w Lubuskiem to po wczorajszej nawałnicy. Burze przeszły nad zachodnią Polską, o czym

0: Three of Us, WSC2 i poważne utrudnienia na kolei. Tutaj czytamy w internecie w kilku regionach kraju, to
1: tak,
0: przez te upały.
1: Wstrzymano ruch na dwóch liniach, na przykład w weekend ostatni, prawda, linia numer 9, linia numer 3 między Warszawą a Ożarowem, między właśnie Nowym Dworem a Legionowym. No dużo się działo tak naprawdę na kolei, a raczej się nie działo.
0: Bardzo zły dzień dla pasażerów. Nie dość, że żar, wiesz, z nieba, to jeszcze opóźnienia takie, to w ludziach krew się gotowała.
1: No, jedyny plus był taki, że pasażerowie dość chłodno później wypowiadali się o tych awariach.

0: Każdy kardiolog chciałby mieć tak zdrową pacjentkę. Kasia Kowalska i spowiedź w SC2. To przeglądam jeszcze kolorową prasę.
1: No widzę, że gazetka ci się zainteresowała, bo tam na ostatniej stronie.
0: Czyli co?
1: Kto tam jest?
0: W mundialowej trawie pisze.
1: Tam mundialowej, tak.
0: Neymar, no. Znasz gościa.
1: Znam.
0: Piłkarz brazylijski.
1: To nie jest Neymar, to na ostatniej stronie. To w czarnym.
0: A to jest. To, no właśnie, to jest Bruna, to jest dziewczyna Neymara. I tutaj jest nagłówek. Dla niej pędzi po złoto.
1: Kto?
0: Neymar dla tej Bruny.
1: Neymar pędzi dla tej Bruny po złoto, tak. Proszę. No widzisz. No.
0: Pędzi po złoto.
1: Tam. Może i Neymar, on jest, skąd on jest? Z Brazylii.
0: Tak.
1: No, no może i Neymar z okolic Brazylii pędzi po złoto, za to pan Maciej z okolicy Praśla po prostu pędzi. SK2. I kto jest Debeściak? Los mi.

0: Tak brzmi kłamstwo doskonałe. Od Lizara, ciągle pada.
1: Ciągle padam, kiedy wychodzę na ten upał, to chyba ja ciągle padam.
0: Chyba, że o to im chodziło. Nam chodzi o to, moi drodzy, że mamy 5 minut do godziny 8 i po 8 gramy w Państwa Miasta. I w tym momencie, bo już widzę, że przychodzą do nas w ogóle wiadomości na Messengerze z pytaniem: hej, jak się zgłosić do Państw Miast? No to tłumaczymy, proszę bardzo. Zgłaszamy się SMS-em na przykład, albo wiadomością na Messengerze.
1: Jak te upały po prostu. Co robić, żeby nie padać, jak śpiewał Lizar przed chwilą? Czyli jak się schładzacie, ochładzacie się od środka, od zewnątrz?
0: Jak się schładzacie? To jest pytanie, którym zgłaszamy się dzisiaj do Państw Miast. Wysyłacie SMS-a na 726-826-826 albo odzywacie się do nas na Messengerze. Tylko pamiętajcie, bo zapominacie o tym, a pamiętajcie, że na Messengerze to trzeba zostawić numer do siebie, jeżeli chcecie, żebyśmy do Was oddzwonili. Jak się składacie, moi drodzy? SK2.
1: A do zgarnięcia co jest?
0: A do zgarnięcia jest prezent marzenia wartości 500 zł.
1: O, panie.
0: Dużo.

0: Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
1: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
2: Play. To będzie ostatnia reklama.
3: Eobuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. Eobuwie, wie, wie, wie.
4: I po reklamie.
5: Dziś w Koninie będzie naprawdę gorąco, bo termometry pokażą aż 28 kresek. Słońce będzie się przeplatać z chmurami, a po południu niebo niemal całkowicie się rozpogodzi. Upał nie odpuści, więc pamiętajcie o kremie z filtrem. Na drogach w Koninie teraz spory ruch, zwłaszcza na moście Unii Europejskiej w stronę centrum. Rondo przy Poznańskiej i Kleczewskiej też zatłoczone, a na Wyzwolenia w stronę Międzylesia możecie napotkać większe natężenie ruchu. Zostańcie z nami, bo już za chwilę najnowsze wiadomości.
6: Jest ósma, newsy SK2, Anna Łobocka. Połamane drzewa, uszkodzone dachy, nieprzejezdne drogi. To w Lubuskiem po wieczornych burzach. Strażacy mieli pełne ręce roboty, zwłaszcza w północno-wschodniej części województwa. Na drodze między Skierzyną a Świniarami wichura powaliła drzewa, mówi Arkadiusz Kaniak z Lubuskiej Straży Pożarnej.
7: Te drzewa powaliła lokalna trąba powietrzna. Strażacy szybko przystąpili do działań. Kilka godzin zajęło usuwanie skutków silnego tornada.
6: Niebezpiecznie lokalnie było też w Wielkopolsce, a dziś znów upały i burze możliwe niemal w całej Polsce. Polsko-amerykański projekt coraz bliżej. Rozmowy z USA w sprawie utworzenia stałej bazy wojskowej w Polsce weszły w kolejny etap. Jak poinformował wicepremier, szef MON-u, w Pentagonie trwa przegląd sił, który ma stanowić podstawę dalszych decyzji. Część spraw jest po naszej stronie, dodał Władysław Kosiniak-Kamysz.
8: Duża część kosztu tej operacji oczywiście będzie po stronie polskiej. To jest dzisiaj dla nas najważniejsze zadanie. Nad tym pracujemy, żeby rząd zapewnił finansowanie baz amerykańskich.
6: Jako potencjalne lokalizacje bazy szef MON wskazał Poznań i Wrocław. Robert Lewandowski zagra za oceanem. To nieoficjalne ustalenia zagranicznych mediów. Nowym klubem Polaka ma zostać Chicago Fire, które gra w amerykańskiej lidze MLS. Co wiemy o tym ruchu Lewandowskiego, więcej powie nasz reporter Michał Rawa.
9: O przenosinach za ocean Roberta Lewandowskiego poinformował znany włoski dziennikarz Fabrizio Romano. W sprawie Lewego napisał słynne Here we go i przekazał, że kapitan polskiej reprezentacji zgodził się dołączyć do Chicago Fire po wizycie w klubie 2 tygodnie temu. Kontrakt może podpisać jeszcze dzisiaj po przejściu badań medycznych. Umowa będzie obowiązywała przez 2 lata z opcją przedłużenia o rok. Polski napastnik ma zarabiać niecałe 20 milionów dolarów za sezon.
6: Lewandowski w amerykańskiej lidze MLS może zadebiutować 17 lipca meczem z Vancouver Whitecaps.
10: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych. SK2 Sport.
6: Dziś w nocy 3 mecze 1/16 finału piłkarskich Mistrzostw Świata zaczną o 19 reprezentacje Brazylii i Japonii. O 22:30 Niemcy zmierzą się z Paragwajem, a o 3 w nocy Holandia z Marokiem. W Londynie rusza Wimbledon. Już pierwszego dnia zmagań zobaczymy aż 4 polskich tenisistów. Jako pierwsza wystąpi Maja Chwalińska. O 12 finalistka Rolanda Garrosa w pierwszej rundzie zagra z Tajką. O 14 planowany jest mecz Huberta Hurkacza z Kasperem Rudem. Trudny mecz także przed Magdą Linet, która zmierzy się z Mirą Andrzejewą. To spotkanie o 18:00, podobnie jak pojedynek Magdaleny Fręch z Anną Kalińską.
10: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
11: Posmarowałeś się olejkiem jakimś chociaż?
12: Kremikiem się posmarowałem.
11: No, żeby ci nie spiekło, mój drogi.
12: I tą śmietaną.
11: Tej włosów jak na lekarstwo, że tak powiem?
12: W ogóle wcale.
11: No właśnie. Dotknij,
12: nie poczujesz lakieru.
11: No właśnie. Nie no, gorąco jest, moi drodzy, gorąco jest. No, dobrze, że chociaż śniegu nie ma, nie?
12: Tak.
11: Masakra by było odśnieżać w taki upał.
13: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2. SK2.
12: Dobrze też, że bałwany mają wakacje, bo no, długo by nie postały.
11: A bałwany to u nas cały rok.

0: Kuba i Kuba w SC2 najlepsze na wakacje i na lato. Nie wcale takie stygnące, tylko hity w SC2, a właśnie a propos tego lata. Mamy, kochani, nowy rekord.
1: Mamy, lubimy rekordy, lubimy wszystko co duże, co jeszcze większe, co najlepsze, to wszystko u nas oczywiście. No i rzeczywiście pojawił się nowy rekord temperaturowy, bo do tej pory najwyższa temperatura została zanotowana, uwaga.
0: Kiedy?
1: Na ziemiach polskich 40,2 stopnia Celsjusza wtedy mierzono i to było 29 lipca, uwaga, 1921 roku w Pruszkowie, województwo opolskie, brawa.
0: O.
1: Ale...
0: A dzisiaj to... mamy 29 czerwca.
1: Przypadek?
0: Nie sądzę!
1: Tak czy inaczej, w weekend było jeszcze więcej. Okazało się, że w niedzielę w Słubicach odnotowano jednak rekordowe 40,5 stopnia Celsjusza. W Toruniu słupki rtęci wskazały aż 40,3. Wow.
0: Jest tak gorąco po prostu, że asfalt przykleja się do ekologów.
1: Tym razem, prawda? No właśnie. U mnie było tak gorąco, że jak otworzyłem zamrażarkę,

0: Już jest trochę za późno na naukę, teraz trzeba się będzie wykazać wiedzą.
1: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
2: Państwa miasta.
3: Państwa miasta w Radiu SK2.
0: Bo to są Państwo miasta, czyli test z wiedzy takiej dość mocno ogólnej, można powiedzieć. I dzisiaj w tym teście zmierzą się Tomek i Edward. Dzień dobry, panowie.
4: Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
0: O, dwa razy dzień dobry mamy. To szybko wytłumaczę tylko zasady,

0: takie nam tutaj przyświecają, zasady są takie, że na kole mamy literki, wy dostaniecie z koła, każdy z was, oddzielną literkę, a później podajecie hasło na daną literę w danej kategorii. Ważne, nie można pomijać kategorii, nie mówimy dalej, nie zmyślamy, odpowiadamy poprawnie, bo jak się okaże, że hasło na daną literę nie istnieje, jest niepoprawne, nie zaczyna się na tą literę, na którą powinno się zaczynać, to nie zaliczamy tej odpowiedzi i każdej kolejnej, nawet jeżeli te kolejne byłyby poprawne. Kto zdobędzie więcej punktów, wygrywa prezent marzenia wartości 500 zł. Kto zdobędzie mniej punktów, wygrywa prezent od Radia SK2. No i są jokery. Jak któryś z was wylosuje sobie jokera, to będzie mógł dla siebie wybrać literkę. Czy wszystko jasne?
1: Tak.
0: No to mamy to. Kręć waść.
2: Tomek, ty pierwszy. W prawo czy w lewo dla ciebie?
1: W lewo.
2: W lewo.
0: Dla Tomka, uważaj, bo to się rozpada. Uważaj. Delikatnie.
2: Do techniki. Uwaga, literka
0: Z. Zdradliwa literka, ostatnia litera alfabetu. Litera Z dla Tomka. Czy wszystko jasne?
1: Tak.
0: Dobra, to Tomek, poproszę na literkę Z państwo.
1: Zambia.
0: Miasto.
1: Zamość.
0: Znana postać.
1: Zagłowa.
0: Roślina.
1: Za bilet.
0: Kolor. Oj, koloru już nie
1: poleci.
0: No już trochę przypóźnawo, Tomek.
1: Dobrze.
0: Ale za głowa i roślina za bilet, no to się udało, czyli mamy 4 punkty. 4 punkty Tomka. Edward, 4 punkty do pobicia.
3: Tak.
2: W prawo czy w lewo dla ciebie, Edwardzie?
0: Brawo, proszę bardzo. Głośno i wyraźnie. Mam nadzieję, Ewa, Edward, że nas technika nie pokona i że będziemy się dobrze słyszeć.
2: Nie ma tutaj w tym przypadku złośliwości rzeczy martwych, bo jest...
0: Joker.
2: Proszę bardzo, wybierasz
0: Edward,
2: sobie literkę.
0: A wszystko oprócz Z, bo Z miał Tomek.
3: D.
0: D? Jak? Ta czwarta litera alfabetu, czy druga? D.
3: Druga, B.
0: B. Litera B. Druga B. Litera alfabetu, litera B. Proszę bardzo. No, na przykład.
2: To co, zaczynamy. Uwaga, Edwardzie. Tak. Na literę B poproszę od ciebie państwo.
3: Belgia.
2: Miasto.
3: Bolków.
2: Tytuł filmu, serialu. Film albo serial na B. Imię.
3: Borasia.
2: Roślina.
3: Murak.
2: Potrawa.
3: Migos.
2: No dobra. Sprawdzasz? Miasto?
0: Tak. Miasto jest, bo miasto jest sprawdzone.
2: Ale tytuł filmu z tego, co ja kojarzę, Boso, tak powiedziałeś?
0: Jest film Boso. Mamy film Boso z 2005 roku, czyli mamy film.
2: Muszę nadrobić zaległości.
0: Jeszcze imię, przepraszam, jakie imię?
3: Basia.
0: Basia, tak, była Basia. No, czyli dobrze słyszałem.
2: Baśkę
0: imię
2: to
0: jest.
2: Wszyscy znają.
0: I roślina jaka była?
3: Tak.
0: Jak?
3: Burak
2: był, pamiętam.
0: Burak był. No dobra, no burak. To roślina. Roślina
2: się
0: burak.
2: Czerwony zrobiłem.
0: Dobra, 1, 2, 3, 4, 5 punktów. 5-4 wygrywa Edward dzisiaj.
2: Rzutem na taśmę.
0: Rzutem na taśmę.
2: W ostatniej chwili.
0: Powiem ci szczerze, że... No, było blisko, że tak powiem.
2: No.
0: Edward był też blisko.
2: Po prostu w okienko trafił.
0: No. Och, tak jest.
2: Jednym strzałem.
0: Tak więc, moi drodzy, wszystko ma znaczenie. Nawet jedna literka, o czym się przekonaliśmy również dzisiaj. I Państwa Miasta wracają jutro po 8:00.
4: Państwa Miasta. Państwa Miasta w Radiu SK2.
5: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć. Prezentmarzeń.com

0: Nie, to nie dzisiaj, to nie dzisiaj. Na pewno nie zimny i na pewno nie ciemny dzień. Dzisiaj jest bardzo słoneczny dzień i bardzo gorący dzień. Taka ciekawostka, mój drogi, bo parasolek używamy od deszczu, prawda?
1: Tak.
0: A wiesz, co to znaczy parasol?
1: Parasol. Dla słońca.
0: Tak więc, moi drodzy...
1: Hiszpański.
0: Tak. Moi drodzy, dzisiaj parasole w dłoń.

0: Konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor. Ziaja, producent kosmetyków z serii Sopot Sam.
1: Autopromocja.
2: Reklama. Od poniedziałku do środy mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie mleko Kastąd takie dobre 1,5%, tylko złoty 42 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A ser żółty Mlekpol 4,99 za opakowanie 250 gramów przy zakupie 2. Kaufland.
3: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarczyński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarczyński. Wejdź na stronę konkursową tarczyńskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skutery i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarczyński Salami Snack. Ciao!
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Zbieramy ekipę na Orlika. Kto wchodzi do gry? Zagraj ze swoją drużyną w turnieju z Orlika na stadion i wyjedź na treningi do zagranicznego klubu. Wejdź na orlikanastadion.pl. Zapisz się na turniej i zagraj na wielkim stadionie. Masz czas do 30 czerwca.
6: Kampanie dofinansowane ze środków budżetu państwa, których dysponentem jest minister sportu i turystyki. Partnerem strategicznym jest Orlen.
7: I po reklamie.
8: Na drogach w Koninie ruch jest teraz nieco spowolniony, zwłaszcza na moście Unii Europejskiej w kierunku centrum. Kierowcy mogą napotkać opóźnienia przy rondzie na ulicach Poznańskiej i Kleczewskiej. Przechodząc do pogody, dzisiaj do 20 obowiązuje alert z powodu upałów. Temperatura sięgnie 29 kresek, a na niebie pojawi się miks chmur i słońca. Po południu słońce zdominuje niebo, a termometry pokażą aż 34 stopnie. Tyle od nas, a kolejna porcja polskich kawałków już za chwilę.
9: 8.30 News SK2, Anna Łobocka. Zaczynam od Mazowsza, gdzie służby rozbiły gang zajmujący się praniem brudnych pieniędzy. Członkowie grupy podejrzani są o popełnianie przestępstw gospodarczych i skarbowych na dużą skalę. Skarb państwa stracił ponad 5 milionów złotych. Zatrzymano 9 osób. Stany Zjednoczone i Iran zgodziły się wstrzymać wzajemne ataki i spotkać jutro w stolicy Kataru. Chodzi o rozwiązanie sporu dotyczącego cieśniny Ormus. Przypomnę, pomimo rozejmu w ostatnich dniach doszło do nowych ataków z obu stron. Mamy nowy rekord ciepła w Polsce, aż 40,5 stopnia, to w Słubicach. W Polsce do wieczora obowiązują ostrzeżenia trzeciego stopnia przed upałem. Władze apelują o ostrożność.

0: To jest jeden z tych hitów, który pamięta lata temu. O, właśnie, teraz jest ten czas, kiedy wracamy do tego, co działo się kiedyś na świecie. Rozpoczynamy nasz kącik odkurzający, a więc odkurzamy stare newsy, nadajemy im zupełnie nową jakość, zupełnie nowe puenty.
1: Zdmuchuję kurz z tej starej gazety.
0: Ale gdzie w twarz? Nie w twarz.
1: Boże. Co mamy tutaj jego. Polska Agencja Prasowa, 29 czerwca 2014 roku. Uwaga. NASA przeprowadziła pierwszy test latającego Spotka. Amerykańska Agencja Kosmiczna NASA przeprowadziła pierwszy test pojazdu kosmicznego przypominającego kształtem latający talerz, który w przyszłości ma być wykorzystany w misjach marsjańskich.
0: A, to by wiele wyjaśniało, moi drodzy. No, ja na przykład kiedyś, jak wróciłem do domu trochę za późno, to moja żona mi zrobiła takie testy NASA.

0: 2. Polska jest najfajniejsza.
1: Na własnej skórze przekona się o tym Justyna, która jest laureatką naszego pierwszego tygodnia. Justyna pojedzie sobie, już wie, że pojedzie sobie do Polanicy Zdroju, do hotelu pięciogwiazdkowego dr Irena Eris, ale posłuchajcie, my takich kluczy pokojowych to mamy wiele.
2: Bardzo
1: wiele
2: dużo.
1: Więcej.
2: Ale Jarzia, co powiesz, załóżmy na tradycyjnego solonego śledzia, podwędzony jeszcze tatar wołowy.
1: Ach.
2: I jeszcze uwaga, aromatyczny rosół z kaczki z pierożkami z gęsinką.
1: Gdzie tak żywią, mój drogi?
2: No wiesz co, takich rzeczy ci nawet Tatomix nie zrobi, ale w Hiltonie, w Świnoujściu.

0: pokojowych to mamy wiele,
1: bardzo
0: wiele
1: dużo
0: więcej.
1: Ale Jarzy, a co powiesz, załóżmy na tradycyjnego sylonego śledzia, podwędzony jeszcze tatar wołowy.
0: Ach.
1: I jeszcze uwaga, aromatyczny rosół z kaczki z pierożkami z gęsinką.
0: Gdzie tak żywią, mój drogi?
1: No wiesz co, takich rzeczy ci nawet Tatomix nie zrobi, ale w Hiltonie, w Świnoujściu,

0: się nie udało.
1: Do tematu będziemy wracać. Ogień ugaszony, trwa wyjaśnianie przyczyn pożaru w okolicach Stalowej Woli na Podkarpaciu. Późnym wieczorem zapaliła się hala magazynowa w zakładzie drzewnym, mówi Marcin Betleja, rzecznik podkarpackich strażaków.
2: Strażacy ugasili.
1: Drzewnym, mówi Marcin Betleja, rzecznik podkarpackich strażaków.
2: Strażacy ugasili.

0: Rosjanie mierzą się z ogromnymi niedoborami. Swoje oburzenie wyrażają w sieci. Jedna z mieszkanek Moskwy tak opisywała sytuację. Byłam na 5 stacjach benzynowych, teraz jest północ. Zwykle o tej porze bawię się w klubach, a nie stoję za paliwem. Kolejka jest szalona. Byłam w mieście, tam ludzie stali w kolejce 4 godziny, a benzyna nie docierała. Co się dzieje na tym świecie i co nas czeka?
1: To jeszcze będzie, drodzy moi.
0: Analitycy szacują, że produkcja benzyny w Rosji pokrywa obecnie tylko 80% zapotrzebowania.
2: To jest taki wesoły.
3: Mój rzeczy bardzo.
2: Taki wesoły.
3: Nie no, wszystko ładnie tutaj nam się udaje. Kochani, są 2 minuty po godzinie 9:00 i w tej godzinie z kimś z was zagramy w karniaki Cup w S2.
4: Tak, trzeba odgadnąć, co Sławek Peszko ma na myśli.
5: W życiu ważny jest balans. Czasem obowiązki, czasem odpoczynek i czasem też dobre.
4: No i właśnie, za chwilę do kogoś zadzwonimy. Macie jeszcze chwilę, żeby wejść na sk2.pl i zgłosić się do naszej zabawy.
3: Jazzy.
6: 10 najlepszych polskich hitów.
7: Jeden po drugim.
8: Do ustrzelenia jest sporo kasy.
4: Ja wiem, dlatego nie namawiam. Jak nie chcecie, to
8: 10 tysięcy.
4: Jak nie chcecie, to niech wam kasa przejdzie koło nosa.

0: No dzisiaj rano Tomkowi akurat nie udało się zdobyć szczytu, czyli Stadionu Narodowego. Być może, moi drodzy, być może teraz się to uda.
1: Eska, Karniaki Kao.
2: Strzel i wygraj w Eska 2.
0: Druga dzisiejsza runda SK Karniaki Cup. No sprawdzimy, czy to się uda.
3: Z nami jest najbardziej wyluzowany chyba dzisiaj człowiek, Sebastian, cześć, który jeździ taksówkami, prawda?
4: Witam, cześć wszystkim.
3: Tak, na taksówce jeździsz?
4: Tak jest, zgadza się. No
0: czyli wrzucasz na luz bardzo często?
4: Wrzucam, no, słucham.
0: Chyba, że masz automat.
4: No, na automacie mam, w tych korkach automacik jest.
3: Ciekawe, czy odpowiesz na pytanie i na wygwizdane słowo Sławka Peszki, które za chwilę usłyszysz.
0: Sławek, zasady są takie. Za chwilę usłyszysz zdanie wypowiedziane przez Sławka Peszkę. Musisz odgadnąć to wygwizdane słowo. Masz na to 3 sekundy. Potem, jak Peszkin zakończy zdanie. Jeżeli zgadniesz, to jedziesz z nami na Narodowy. Jeżeli nie, to zagadka przechodzi do kolejnej rundy, a do ciebie leci stuwa. Czy wszystko jasne?
4: Wszystko jasne.
0: Dobra, to wsłuchaj się uważnie, co Sławek ma dzisiaj do powiedzenia. 3 sekundy i mówisz to słowo magiczne i jak ci się uda, no to wygrywasz. No to lecimy. Zagadka, czas start.
5: W życiu ważny jest balans. Czasem obowiązki, czasem odpoczynek i czasem też dobre...
4: Dobre imprezy.
0: Dobre imprezy.
3: Imprezy.
0: Tak, imprezy. Imprezy powiedziałeś.
4: Tak, tak.
0: Na pewno imprezy.
4: Impreza może, bo wydawało mi się, że usłyszałem dobre na końcu, nie
3: to musisz się zdecydować.
0: To zdecyduj się szybko.
4: Impreza.
0: No dobra, nie...

0: impreza, no. Co ja ci mogę powiedzieć? Brawo! O. Kolejna powołana osoba.
1: Jerzy, to puść jeszcze ten oryginalny dźwięk.
0: A
1: naprawdę,
0: żeby
1: Sławka,
0: tak,
1: Peszki,
0: żeby nie było, żeby nie było. Żeby to, żebyśmy to wszystko potwierdzili, proszę bardzo, żeby się to stało legitne.
2: W życiu ważny jest balans. Czasem obowiązki, czasem odpoczynek i czasem też dobra impreza.
0: Dobra impreza, oczywiście, że tak.
1: Ale Sebastian, powiem ci, że byłeś bardzo blisko spalonego.
0: To, bardzo blisko. Bardzo blisko.
3: Kontrolowałem linię spalonego.
0: No, ale no dobrze, udało się, mój drogi. Sebastian leci z nami na Stadion Narodowy i tam będzie mógł zagrać o 10 tysięcy złotych.
1: Nie wiem, czy teraz, jak jedziesz taksówką, stoisz w korku, ale swoje korki na boisko na Narodowe już szykuj.
0: Koniecznie.
3: Przyszykowane, odkurzę z szafy i przydadzą się.
0: No to bardzo fajnie. Jedziesz oczywiście z osobą towarzyszącą. Wiesz, kogo zabierzesz?
3: No, jeszcze się zastanawiam. Muszę przeprowadzić selekcję, niczym prawdziwy selekcjoner.
0: Proszę bardzo. To nie tylko my przeprowadzamy selekcję. Sebastian też chce być selekcjonerem.
1: A może dzisiaj akurat ta osoba u ciebie jakiś kurs zamówi?
0: No, może tak być.
3: Może niech pasażerowie polują.
0: Niech polują w takim razie na Sebastiana. Sebastian będzie polował na 10 tysięcy złotych na Stadionie Narodowym. No to co, moi drodzy? Jutro kolejna szansa na wygranie tego pobytu na Stadionie Narodowym. Słuchajcie, już dzisiaj
1: jest
0: nowej zagadki.
1: Nie stójcie na spalonym, dołączcie do naszej drużyny i powalczcie o 10 kafli.
0: Niebawem na sk2.pl pojawi się nowa zagadka, tak więc bądźcie z nami i jutro znowu selekcjonujemy.
4: SK Karniaki Cup.
5: Strzel i wygraj w SK2.

0: czasu.
1: No właśnie, póki na to czas, to czas na przenosiny w czasie, o, w ten sposób.
2: Przenosimy się do roku, w którym to na polskich drogach panowały maluszki, jeździły maluchy cały czas.
1: A i duże Fiaty.
2: System w ogóle Windows, znaczy tak? Inaczej, Microsoft wydał swoją pierwszą wersję systemu operacyjnego Windows. To jest 1985 rok, takie bardzo ważne wydarzenie. Sopot jeszcze, festiwal tak samo.
1: Właśnie, ty wiesz, co się działo w 80... Ty wiesz, co się stało w 85 roku? Czy ty sobie zdajesz z tego sprawę?
2: Powiedziałem przed chwilą właśnie, no.
1: I nic ci innego nie przychodzi do głowy?
2: W ogóle.
1: Naprawdę? Coś cię za przyjaciel? Coś cię za przyjaciel? To ty nie wiesz, że w 1985 roku na świat przyszedł Jarząbek? Ja? Jarząbek?
2: To po tym balu, na którym śpiewał Krzysztof Krawczyk.
0: SK2. Wehikuł czasu.
1: Właśnie po tym. O, właśnie po tym.
2: No faktycznie, muszę przyznać, że bal niezły, numer idealny, pościeluwa z 85. No.
1: I z tego powstał Jarząbek. O, dziękuję bardzo, to słuchamy teraz, przenosimy się w czasie, słuchamy pana Krzysztofa Krawczyka, drodzy państwo.
2: Ile ty masz lat?
1: Za dużo.

0: Phil Ramblambery w Radiu SK2.
1: Gotowi na wszystko. Nowość puściłeś, proszę bardzo.
0: Bo my mamy nowości.
1: Dawid Podsiadło. Wczoraj chłopak z impetem i z przytupem zakończył swoją obrotową trasę koncertową, ale powiem ci, że było cacy. No. Było pięknie.
0: Było na błysk po prostu, tak można powiedzieć o Dawidzie.

0: A widzicie, jak mówiłem, że fajna nowość? To fajna nowość od Dawida Podsiadło.
1: Tak jak ty, tak jak ty, tak samo i ty zagłosować możesz na ten numer błyszczący w gorącej polskiej dwudziestce.
0: Tym bardziej, że ten numer jest na szóstym miejscu, a powinien być na...
1: No, powinien błyszczeć, no tak chociaż w pierwszej trójce.
0: Na pewno w pierwszej trójce.
2: Reklama. Apartamenty Szczęśliwy Senior. Całodobowy ośrodek dla osób starszych. Apartamenty Szczęśliwy Senior. Oferujemy pobyty stałe oraz hotelowe. Apartamenty Szczęśliwy Senior. Jesteśmy dla twoich bliskich. Apartamenty Szczęśliwy Senior. Dom dla każdego.

0: Trójce.
1: Reklama.
2: Apartamenty Szczęśliwy Senior. Całodobowy ośrodek dla osób starszych. Apartamenty Szczęśliwy Senior. Oferujemy pobyty stałe oraz hotelowe. Apartamenty Szczęśliwy Senior. Jesteśmy dla Twoich bliskich. Apartamenty Szczęśliwy Senior. Do

0: dobra nocka nam się zrobiła na finał godziny 9, jakby nie patrzeć. Za chwilę 10 wybije, będą newsy w Radiu SK2, a później...
1: Nocki jeszcze nie ma, ale jest już Kobra.
2: 10 najlepszych polskich hitów, jeden
0: o,
2: po drugim.
0: O to właśnie chodzi.
2: I to bez reklam.

0: Ta piękniejsza strona naszego radia się przed chwilą odezwała, czyli Kasia Grodzka, która już zasiada za naszymi sterami tutaj. Kamilu, smutno ci?
1: Tak, bo ta brzydsza strona teraz właśnie ucieka do domu.
0: Będzie... A wiecie,
2: no,
0: wiecie,
2: panowie, wiecie, ale jaka opalona.
0: No ale wiecie, co się dzieje na zewnątrz, no właśnie. Będziemy musieli przez tą pustynię przejść jakoś.
2: Ruby skwark.
1: Teraz opalona, a jak wyjdziemy na zewnątrz, to będzie już spalona.
0: Kasia Grodzka i klimatyzacja od godziny 10, a my już spadamy się upiekać. Piec, jak w piekarniku.
1: Twój piekarnik jest duży.
0: Bo jest rozpalony.
3: Reklama. To ostatnia szansa na wtorkowy kubełek KFC za 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za jedyne 19,99. Ostatni taki wtorek już jutro w KFC.
4: To będzie ostatnia reklama.
3: Gastorama.
5: Teoria
6: i praktyka.
5: W teorii miał być nowy grill,
6: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl. I po reklamie.
7: Na drogach Konina obecnie jest spokojnie. Ruch odbywa się bez większych utrudnień. Można swobodnie przemieszczać się po mieście. Teraz czas na pogodę. Przed nami gorący dzień. Temperatura wzrośnie do 31 kresek. Słońce będzie się pojawiać, ale oczekujmy więcej chmur. Wieczorem i nocą mogą nadejść burze z silnym deszczem, wiatrem i lokalnym gradem. Jutro nadal ciepło, do 32 stopni, z większym zachmurzeniem. Już za moment wasze ulubione hity, ale wcześniej w SC2 Newsy.
8: Jest 10 News SK2, Anna Łobocka. Śmiertelny wypadek pod Poznaniem. Ciężarówka wjechała w drogowców koszących trawę. Do tragedii doszło na trasie S11 koło Poznania między węzłami Napachanie i Rokietnica w kierunku Piły, mówi nam Łukasz Paterski z poznańskiej policji.
9: Tam, jak wynika ze wstępnych ustaleń, funkcjonariuszy kierujący zestawem ciężarowym służącym do przewozu drewna potrącił pracownika służby drogowej, który wychodził z busa. Na miejscu trwały prace związane z koszeniem trawy.
8: Potrącony mężczyzna zmarł na miejscu.
9: W tym momencie droga jest całkowicie zablokowana. Policjanci pracują na miejscu i dokładnie wyjaśniają okoliczności tego tragicznego zdarzenia.
8: Utrudnienia na S11 mogą potrwać jeszcze nawet do 13. Tworzą się tam ogromne korki. Śmiertelny wypadek też na A4 w Gliwicach. Na trasie w kierunku Wrocławia zderzyły się 4 ciężarówki. Zginął jeden z kierowców. Utrudnienia potrwają tam co najmniej kilka godzin. Doktor Emil Jędrzejewski zeznaje w prokuraturze. Śledczy po raz drugi

0: Nie chciał odpowiadać na pytania dziennikarzy. Z mediami rozmawiał za to jego pełnomocnik, mecenas Tomasz Jędrasiak.
1: Na początku będziemy rozmawiać z prokuratorem, a jeśli prokurator wyrazi zgodę na odtajnienie jakiejś części tego, co się zadzieje dzisiaj, to być może pan doktor coś państwu powie. To już jest decyzja suwerenna pana doktora.
0: Mówił mecenas Jędrasiak. Doktor Jędrzejewski to jak na razie kluczowy świadek w sprawie nieprawidłowości w Szpitalu Południowym.
2: To będzie kolejne wielkie koszykarskie święto. Reprezentacja Polski po raz pierwszy zagra w Tauron Arenie Kraków. Już 6 lipca o 18:00 niezwykle ważne spotkanie kończące pierwszą rundę eliminacji do Mistrzostw Świata w Katarze.
3: I rzut za 3 zrobiła nam pogoda, a nawet i za 4, bo wczoraj odnotowano 4 dychy w Polsce. Dbajmy o siebie, pijmy dużo wody i uciekajmy do cienia. Tutaj Radio SK2, męskie granie orkiestra ze swoją nową propozycją taneczną i Urszula z klasykiem. To czeka nas w tej godzinie, a mamy 2 minuty po 10:00. Kasia Grodzka, dzień dobry.
4: No to gramy.

0: Proszę bardzo, można się pośmiać. Przy poniedziałku tak właśnie zrobiliśmy z Patrycją Markowską w ramach dziesiątki najlepszych polskich hitów. Tutaj Radio SK2, za to powód do uśmiechu sprawił sobie były prezydent Andrzej Duda. Media donoszą, że kupił sobie naprawdę totalnie luksusowe auto, konkretnie Porsche, czym też się pochwalił na swoich mediach społecznościowych. Pan Andrzej jest bardzo dumny ze swojego zakupu. Ja tutaj widzę tylko, słuchajcie, jeden problem, bo auto jest naprawdę szybkie, a pan Duda nadal ma ochronę służby ochrony państwa. Będą musieli nieźle gonić. Wychodzi więc na to, że będą tacy szybcy i wściekli. Szybki będzie pan Andrzej, a sopowcy będą wściekli.
1: SK2.

jestem szczery, czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny, dbam tylko o swoje cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

Ja trochę odwrócę sytuację z tego hitu od zespołu Vime. Za nami noc po ciężkim dniu, a my wszyscy chyba mieliśmy ciężką noc po ciężkim, gorącym dniu. Ale na szczęście upały za chwilę mają odpuścić, a to się dobrze

0: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor. Ziaja, producent kosmetyków z serii Sopot Sun.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polski pomidor malinowy. Teraz aż 61% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A kawa mielona Lavazza Qualita Oro. Tylko 23,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności – to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem Twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max – by Twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet – z pasji do rozwoju.
6: Cholestil Max, Hymekroman, 200 mg tabletki. Wskazania: pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny: Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Kiełbasa żywiecka Kraina Wędlin 600 gramów. 9,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A do środy szynka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs 7,99 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości 12,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Prace, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach.

0: Tęskno mi. Tak nazywa się ten kawałek od Sarsy, który gramy wam w Radiu SK2. No właśnie, to jest finał dziesiątki najlepszych polskich hitów. A jeśli wy tęsknicie za nieco większym oddechem świeżego powietrza, to mam dobre wieści. Upały mają nieco odpuścić w tym tygodniu. Właśnie, to jest ta dobra wiadomość. Zła, że akurat to ochłodzenie wypadnie mniej więcej w weekend. Ale przynajmniej człowiek wreszcie odpocznie od tego skwaru. Zbliża się godzina 11, a przed nami newsy.
1: Reklama.
2: Eobuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. Eobuwie, wie, wie, wie.
3: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie ser żółty Mlekpol 4,99 za opakowanie 250 gramów przy zakupie dwóch. A wszystkie lody na patyku, w rożku, w tubce, w kubeczku i w kanapce do 220 ml kup jedne, drugie tańsze gratis. Kaufland.

0: Została nam już tylko apteczka.
1: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
0: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
1: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
2: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
1: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
2: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
3: Adamet, z pasji do rozwoju.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
6: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
7: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 1 lipca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie czekolady Ritter Sport. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
8: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
9: Tak?
8: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Ser Gouda w plastrach XXL Pilos. Cena przed obniżką 29,89. Teraz 14,99 za opakowanie 2x 500 gramów. Pepsi, Pepsi Zero lub Pepsi Twist. Tylko 6,49 za 2-litrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji.
12: Lidl, to się opłaca.
13: I po reklamie.
14: Dziś w Koninie czeka nas gorący dzień. Do 20 obowiązuje alert z powodu upałów, a termometry pokażą nawet 32 stopnie. Na niebie pojawi się sporo chmur, ale nie zabraknie też chwil ze słońcem. Ciśnienie pozostanie stabilne. Wieczorem i w nocy spodziewamy się burz z intensywnym deszczem, silnym wiatrem i lokalnym gradem. Temperatura może wzrosnąć do 34 kresek. To wszystko na teraz, a już za moment w SC2 Konin wiadomości. To tyle o pogodzie teraz. Do usłyszenia.
15: Jest 11 News SK2, Anna Łobocka. Tragiczny finał poszukiwań kolarza w podwarszawskich Markach. Służby odnalazły ciało 71-latka. Mężczyzna był poszukiwany od wczoraj, kiedy zaginął na trasie wyścigu kolarskiego Poland Bike Marathon. Wcześniej odnaleziono ciało innego kolarza, który zmarł podczas przejazdu. To 30-latek z Wyszkowa. Służby ustalają teraz przyczynę śmierci zawodników. Jest 3-miesięczny areszt dla napastnika ze szpitala w Jastrzębiu-Zdroju. Ten 19-latek, przypomnę, zaatakował nożem lekarza, pielęgniarkę i pacjentów, ranił 4 osoby. O szczegółach nasza reporterka Natalia Czarnuch.
16: Prokuratura przedstawiła 19-latkowi zarzut usiłowania zabójstwa 4 osób, za co grozi mu od 8 lat więzienia do dożywocia. Podczas przesłuchania podejrzany odmówił składania wyjaśnień, nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów. Wiadomo, że w chwili ataku był trzeźwy. Do ataku z użyciem 15-centymetrowego noża doszło w czwartek po południu. Poszkodowani zostali lekarz, pielęgniarka i 2 pacjentki. Napastnik został obezwładniony przez rannego lekarza, a następnie przekazany służbom.
15: Upał nie odpuszcza, zostanie z nami co najmniej do środy. Szczególnie ciężko jest w miastach, gdy na termometrach prawie 40 stopni ochłodzić można się pod wodnymi kurtynami. Tak jest m.in. w Radomiu.
17: No bo my lubimy wodę.
18: Przeważnie każdy, kto przychodzi tędy, zrasza się wodą. Na pewno to pomaga w taki upalny dzień.
19: Chłopaki się cieszą, to jest ważne, dzieci się bawią. Miło takie, że ktoś to zorganizował.
15: Dziś znów niestety upały i burze, a te możliwe niemal w całej Polsce.

0: Lato od formacji Nieżywych Schabów. Gramy wam na antenie Radia SK2. No właśnie, lato, piękne, festiwalowe, muzyczne lato. Ja już za sobą mam Emilkę, której bardzo podobał się pomysł, żeby zdobyć u mnie dwuosobowy karnet na dwa dni festiwalu Erste Letnie Brzmienia. Cześć Emilka.
1: Cześć, witam.
0: Emilia, ja cię w ogóle złapałam w niesamowitej sytuacji. Zdradź mi, gdzie jesteś, na co się wybrałaś?
1: Tak, właśnie jadę na Jagody, bo upał mi jest straszny. Jagody są tylko przez tydzień, dwa. Mm-hmm. Leśne jagody, a mają tyle po prostu wartości, że muszę je zamknąć w słoiku. Już dzisiaj. Najlepiej.
0: Ty ze mną w tym momencie stoisz i rozmawiasz na pięknym polu. W środku po prostu
1: tak.
0: Pola.
1: Tak, pod dębem, przy trawie, chyba to jest kukurydza, bo ze mnie botanik słaby, ale tak podejrzewam, że to będzie kukurydza.
0: Dla mnie to jest najpiękniejszy letni obrazek, ale ja pytałam się ciebie o twoje dźwięki lata. Powiedz, co napisałaś w zgłoszeniu, w sensie co

0: Widziałaś, jakie to są dźwięki dla Ciebie?
1: Tak, dla mnie dźwięki lata to jest, od razu jak to usłyszałam, to pytanie, to wiedziałam, to jest tak to bulgotanie, ta właśnie tych konfitur, stuk od drewnianej łyżki. Czasem jeszcze się pojawiają takie słowa, ojej, przypaliło mi się, ale to coraz rzadziej. No i ten taki charakterystyczny klik nakrętki po pasteryzacji, bo ja zamykam w słoiku wszystko, co jest możliwe. Jestem tu już po truskawkach, porzeczkach, czereśnie były przed

0: chodnikach, tak żeby sobie jak najdłużej było w twoim domu.
1: Tak, chociaż do zimy zwykle nie wytrzymują, bo już pod koniec tam jesienią je otwieramy,
0: trzeba
1: ale
0: dojeść,
1: tak, zamykam.
0: Trzeba dojeść, no tak. No dobrze, Emilia, przekonałaś mnie, to są naprawdę urocze dźwięki lata, więc ten karnet na dwa dni festiwalu Erste Letnie Brzmienia oczywiście trafia do ciebie, więc wielkie gratulacje, brawo, brawo.
1: Dziękuję, dziękuję.
0: Jeszcze powiedz mi, na kogo tak byś najbardziej chciała pójść, kogo tak nie możesz się doczekać z tego festiwalu?
1: No pani Kasia Sochacka, tak bardzo mi w sercu gra i ta wiśnia może tak w słoiku, wszystko się łączy, więc bardzo bym chciała usłyszeć na żywo, bo nigdy nie słyszałam jej, jeszcze tak powiem, nie udało mi się.
0: No to teraz usłyszysz, już wszystko wiadomo, możesz jeszcze kogoś pozdrowić.
1: To ja pozdrawiam najbardziej uczniów, którzy zaczęli wakacje, bo dzisiaj tłumnie nie zrażają się i ich widzę, więc pozdrawiam, bądźcie bezpieczni, a tych, którzy pracują, to może dobrze, macie klimatyzację, więc mam nadzieję, że dacie radę.
0: Też się dołączam do tych pozdrowień wszystkich, którzy są i w klimatyzowanych pomieszczeniach i ci, którzy stoją na przykład na polu i rozmawiają przez telefon, a teraz mała próbka tego, co, a raczej kto czeka nas na festiwalu Erste Letnie Brzmienia. Pan Mrozu, nie ma miejsca jak dom, już teraz w Radiu SK2 specjalnie dla Was.

0: czasu.
1: W tym wehikule czasu opowiem o żarcie, który przerodził się w wielki muzyczny hit. Był rok 1984. Na festiwalu w Jarocinie zespół AJA-RL wykonał premierowo utwór Skóra, który miał być typowym walczykiem, taką pościelową. Nie przewidzieli, że Skóra stanie się tak wielkim hitem. Tym bardziej, że bardzo odstawała od reszty twórczości zespołu, co później stało się mocnym i problematyczne dla wizerunku muzyków. To tylko taki żart był, można by w sumie podsumować. We'll be right back.

Miłość jest ślepa. Na cenach gramy wam w Radiu SK2, a przed nami letnia nowość od oryginalnego trio. Przed nami Gips, Igo i Formany i ich ostatni dzień lata.

0: Jednak dobrze, że festiwalowe lato dopiero się rozkręca. Sporo festiwali do odwiedzenia, ale spokojnie. Nie musicie pamiętać co, kto, kiedy i gdzie. Nie musicie sobie gdzieś zapisywać tego w kalendarzu. Radio SK2, to my trzymamy rękę na festiwalowym lato. Wysyłamy was tam, gdzie gra polska muzyka. Jeszcze dziś po 14 mam dla was karnety na festiwal RST Letnie Brzmienia, a w kolejnych tygodniach polecą kolejne karnety na trasę męskiego grania. Warto zostać z Radiem SK2.
1: SK2. Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty? Od

0: Autopromocja.
1: Reklama.
2: Studia pierwszego i drugiego stopnia, w tym bezpłatne kierunki niestacjonarne o kluczowym znaczeniu dla regionu, wysokie stypendia, międzynarodowa wymiana studencka, doświadczeni wykładowcy, praktyczne zajęcia i nowoczesna baza. To atuty studiowania w Akademii Nauk Stosowanych w Koninie. Więcej na ans.konin.edu.pl. Dołącz do nas już dziś!
3: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Dzień psa trwa tylko jeden dzień, nie w Familii Pets and Zoo. U nas świętujemy podwójnie 1 i 4 lipca. Przez dwa dni cały asortyment dla psów kupicie z 15% rabatem. Karmy, przysmaki, zabawki, akcesoria i legowiska. Wszystko dla waszych czworonożnych pupili. A jeśli przyniesiesz zdjęcie swojego psiaka i zostawisz je w naszej galerii psich przyjaciół, otrzymasz dodatkowo kupon 10% na kolejne zakupy. 1 i 4 lipca, dwa dni świętowania, dwa razy więcej radości. Do zobaczenia w Family Pets and Zoo.
1: I reklamie.

kiedy oddział zamknięty tworzył ten swój wielki hit, czyli Obudź się, który gramy wam teraz w Radiu SK2, no nie było czegoś takiego jak alert RCB, który o pierwszej w nocy budził nas, by przypomnieć, że są upały. I oczywiście to mówię z totalnym przymrużeniem oka, skoro sami zapominamy czas... Kiedy oddział zamknięty tworzył ten swój wielki hit, czyli Obudź się, który gramy wam teraz w Radiu SK2, no nie było czegoś takiego jak alert RCB, który o pierwszej w nocy budził nas, by przypomnieć, że są upały. I oczywiście to mówię z totalnym przymrużeniem oka, skoro sami zapominamy czas, by przypomnieć, że są upały. I oczywiście to mówię z totalnym przymrużeniem oka, skoro sami zapominamy czas.

0: ING. Aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
1: Kaufland jest już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy marchew młoda tylko 2,49 za kilogram z Kaufland Card Extra. A filet z piersi polskiego kurczaka jedynie 13,99 z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Apartamenty Szczęśliwy Senior. Całodobowy ośrodek dla osób starszych. Apartamenty Szczęśliwy Senior. Oferujemy pobyty stałe oraz hotelowe. Apartamenty Szczęśliwy Senior. Jesteśmy dla Twoich bliskich. Apartamenty Szczęśliwy Senior. Dom dla każdego. Kalisz, ulica Częstochowska 71-75. Telefon 577 710 892. szczęśliwysenior.com.pl.
4: I po reklamie.
5: W Koninie po południu zapowiada się prawdziwy żar z nieba. Termometry wskażą aż 33 stopnie, więc warto mieć pod ręką krem z filtrem. Słońce będzie się przeplatać z chmurami, ale lekki wiatr niestety nie przyniesie zbytniej ulgi. Wieczorem sytuacja zmieni się diametralnie. Czekają nas burze z intensywnym deszczem, silnym wiatrem i możliwym gradem. Uważajcie na siebie, bo pogoda może być kapryśna. Teraz wracamy do Waszych ulubionych hitów, ale najpierw wiadomości. To tyle o pogodzie teraz. Do usłyszenia.
6: 12. Michał Skolimowski, zapraszam. Śledczy reagują na sensacyjne informacje z wywiadu rzeki z prezydentem. Prokuratora zbada rzekomą próbę otrucia Karola Nawrockiego. W książce opisał on, jak gwałtownie pogorszył się stan jego zdrowia i doszło do chwilowej utraty przytomności. Z urzędu wszczęto właśnie postępowanie.
7: W sprawie narażenia prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Karola Nawrockiego na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu w związku z zdarzeniem z czasu kampanii wyborczej.
6: Mówi Mariusz Pindera z prokuratury okręgowej w Świdnicy. Informacja o możliwej próbie otrucia znalazły się w książce Skąd wziął się Karol Nawrocki? Ten wywiad rzeka z prezydentem przeprowadził historyk profesor Andrzej Nowak. Upały paraliżują ruch pociągów w Wielkopolsce. Z rozkładów zniknęło ponad 70 połączeń, m.in. do Wrześni, Gniezna czy Grodziska. To wszystko przez wysokie temperatury, które, jak słyszymy, wpływają na bezpieczeństwo podróży.
8: Wiąże się to zarówno z wyboczeniami torów, z zanikiem napięcia w sieci. Także na wiele tych aspektów ta pogoda ma wpływ i te ekstremalnie wysokie temperatury.
6: Powiedział nam Dariusz Kaszyński z Kolei Wielkopolskich. W większości przypadków ze względu na trudne warunki nie uruchomiono nawet komunikacji zastępczej. W Londynie rozpoczął się Wimbledon. Na kort wychodzi właśnie Maja Chwalińska. Rewelacja ostatniego French Open. W pierwszej rundzie zagra z Manan Chają Sawankią. Polka jest faworytką tego starcia, bo Tajka zajmuje dopiero 164 miejsce w rankingu i musiała przebijać się przez kwalifikacje. Przypomnę, dziś pierwsze mecze na Wimbledonie zagrają też Hubert Hurkacz, Magdalinet i Magdalena French.
9: Można śmiało odpalić sobie transmisję meczu Mai w pracy. W pierwszy dzień wakacji raczej szef się nie pogniewa, a jak się pogniewa, to panie szefie, no bez przesady, trzeba kibicować. Patriotyczny obowiązek w sumie to jest, a my gramy wam najlepsze biało-czerwone hity. Przed nami zespół Demono, będzie też Kwiat Jabłoni. Kasia Grodzka, dzień dobry, minuta po 12.

0: Ja wiem, dlaczego Agnieszka już dawno tutaj nie mieszka, bo przeniosła się do domu z klimą. Tak było, nie zmyślam. Zespół Łzy w Radiu SK2, gramy wam po polsku, a on przemówi językiem wkrętki. Nosel wkręca w Radiu SK2.
1: Nosel wkręca.
2: Tak, proszę.
3: Do pani Martyny, żebym się dodzwonił.
2: Tak.
3: Warsztat samochodowy, ksiądz Mieczysław. Od pana Jarka telefonuję, bo tutaj mam wycenę dla pani tego ręcznego. 782 zł.
2: Dobra, ale to za całość wszystko? Tylko to będzie do zrobienia?
3: Tak, bo to jest z tym ręcznym problem. I jak my tą linkę będziemy mieli za chwilę, albo dzisiaj, albo jutro, tylko musi być zielone światło, to teraz tak. Albo ją podłączymy, proszę pani, do manetki tam na długie, bo będzie to pasowało, albo pani powie, gdzie indziej. Jeżeli gdzie indziej, to mi pani powie, ja pani powiem, czy ja to dam radę zrobić.
2: Aha, czyli co, taniej nie da się nic z tego zrobić?
3: No nie, proszę pani, bo ta linka jest za długa. To już jest, proszę pani, ten problem, że my musimy ją gdzie indziej teraz podpiąć niż do ręcznego. I dlatego muszę powiedzieć, gdzie, żeby to panią też poinformować, że tam będzie pani zaciągała wtedy ręczny.
2: O matko, jak to? Inaczej będzie zaciągane?
3: Bo wie pani, do tych modeli to normalnie to są 1,28 m. My mamy 1 m, proszę pani, 62 m. I dlatego gdzie indziej muszę tam podłączyć.
2: No róbcie, jak trzeba, no to róbcie, co mogę.
3: Dobra,
2: zrobić.
3: Tylko pani mi powie, ci od manetki do długich, ja mogę podłączyć ten ręczny, tą linkę
2: pani,
3: hamulcową?
2: No, ja nie wiem, co to jest manetka.
3: To jak pani tam na długich jeździ, ta pani daje długie.
2: No to dobra, no to tam, gdzie to.
3: To decyduje się pani, czy manetka, proszę pani, do długich, tam podłączyć ten ręczny, czy do tej ikonki z samochodem obieg wewnętrzny.
2: A pani jak mówi, że będzie lepiej?
3: A pani często długie używa?
2: Nie, rzadko.
3: No to wie pani, to będzie akurat pod ręką, bo ten klawisz, proszę pani, do obiegu wewnętrznego rzadko jest używany też i zazwyczaj się szuka.
2: Pod ten przycisk.
3: Pod ten obieg wewnętrzny?
2: Tak.
3: Czy ja mam jakąś tam karteczkę pani zostawić z informacją, że ręcznie się zaciąga przy obiegu wewnętrznym, przy tym przycisku?
2: No nie, pan zostawi, tam mąż będzie to odbierał, to nie wiem, to on się tam zna bardziej.
3: Dobra, przepraszam, no ale...
2: A kiedy będzie to odbioru?
3: Pojutrze, proszę pani.
2: Dobra.
3: Wyda pani auto, proszę pani, Paweł.
4: Hej, Martynka, zostałaś wkręcona w Radiu SK.
1: Nosel wkręca.

0: To nowość w Radiu SK A2, trochę jak Mars i Wenus. Dawid Kwiatkowski, Margaret, później ci opowiem przed nami.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał,

0: Oby Maja Chwalińska szybko sobie dość nie powiedziało to zespołu ENA, kiedy powiem sobie dość za nami w Radiu SK2. No właśnie, Maja, ciśnij dalej. Trwa mecz Mai Chwalińskiej w pierwszej rundzie Wimbledonu. Po drugiej stronie kortu pani Tajka, Mananchaya Savankaev. I w pierwszym secie mamy póki co 4-0 dla Mai Chwalińskiej. Ciekawostkę mam taką. W Tajlandii pani Mananchaya, przepraszam, też jest nazywana Mają, bo tak jest po prostu prościej, ale tylko u nas tak pięknie brzmi tekst. Maja do boju! Tego nikt nam nie zabierze.
1: SK2. Autopromocja. Skaliste wybrzeże Chorwacji? Czy pieszczyste plaże nad Bałtykiem?
2: Latem to Polska jest najfajniejsza.
1: Zgłoś się na

0: Konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor. Ziaja, producent kosmetyków z serii Sopot Sun.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
4: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
5: Widaron.
4: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
5: Widaron.
4: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
5: Widaron.
4: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
5: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
6: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Prace, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
2: I po reklamie.

Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną, nawet powtarzając wciąż ten sam błąd.

Jeśli myśleliście, że bycie muzykiem to kaszka z mleczkiem, to warto podejrzeć sobie, jak wygląda i ile trwa próba przed koncertem Vixena. Vixen wczoraj wystąpił w Pilawie, a sama próba przed tym, że właśnie koncertem, trwała prawie 2 godziny. I to w pełnym upale. Pozdrawiamy więc wszystkich techników, dźwiękowców i ogarniaczy koncertowych, czyli te osoby, których nie widać na scenie, a którzy...

0: o jak najlepsze show i jak najlepszą naszą zabawę. Tu Radio SK2, zbliża się 13, przed nami newsy.
1: Reklama.
2: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
3: Play. Zbieramy ekipę na Orlika. Kto wchodzi do gry? Zagraj ze swoją drużyną w turnieju z Orlika na stadion i wyjedź na treningi do zagranicznego klubu. Wejdź na orlikanastadion.pl. Zapisz się na turniej i zagraj na wielkim stadionie. Masz czas do 30 czerwca.
4: Kampanie dofinansowane ze środków budżetu państwa, których dysponentem jest minister sportu i turystyki. Partnerem strategicznym jest Orlen.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Napój gazowany 1 litr Coca-Cola, Coca-Cola zero cukru lub Coca-Cola zero cukru, zero kofeiny. 3,99 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Oraz wszystkie kawy Prima. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Do tego wszystkie produkty Lenor. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
1: I po reklamie.
7: Na ulicach Konina sytuacja jest spokojna, ale warto zachować czujność, szczególnie w okolicach przejść dla pieszych i ścieżek rowerowych. Ruch odbywa się płynnie, bez większych utrudnień. Teraz o pogodzie. Szykujcie się na prawdziwy żar z nieba, bo termometry pokażą aż 34 stopnie. Nie zapomnijcie o kremie z filtrem. Wieczorem nadejdą burze z silnym deszczem i wiatrem, a temperatura spadnie do 33 kresek. Już za moment wasze ulubione hity, ale wcześniej w SC2 Newsy.
8: 13. Michał Skolimowski, zapraszam. Poszukiwania zakończone, teraz do akcji wchodzą śledczy. Prokuratura zajmuje się tragedią na trasie wyścigów kolarskich Poland Bike Marathon w podwarszawskich Markach. Służby znalazły ciało 71-letniego zawodnika, który wczoraj zaginął na trasie.
9: To był wyścig ostatni Kazimierza, można powiedzieć. Wyścig, który wygrał, bo wczoraj rozmawialiśmy przed wyścigiem, chciał bardzo wygrać ten wyścig i w moim mniemaniu, w jego też, on ten wyścig wygrał. Natomiast już go nie będzie na pozostałych imprezach. No cóż, tyle to tak mogę powiedzieć. No jest nam bardzo przykro i smutno, bo to był przyjaciel wszystkich.
8: Zaznacza organizator Grzegorz Weiss. To druga śmierć na tych wyścigach. Wcześniej znaleziono ciało innego, 30-letniego zawodnika. Organizator zapewnia, że mimo rekordowych, niemal 40-stopniowych upałów, wszystko było dobrze przygotowane.
9: Wszystko zapewniliśmy, co mogliśmy, co w naszej mocy. Ponad stan, mi się wydaje nawet, więc tu wszystko zadziałało. Zagwarantowaliśmy picie, wodę, wszystkie bufety, kurtyny wodne na trasie były zacienione. Trasa w 95% liściastym lesie była.
8: Śmiercią mężczyzny i przygotowaniem imprezy zajmuje się prokuratura. Z jednej strony upały, z drugiej burze. IMGW wydał alerty, w tym trzeciego najwyższego stopnia w 13 województwach. Intensywne opady i silny wiatr możliwe w zachodniej i południowej Polsce. Burze w nocy przeszły już m.in. przez Warmię i Mazury. W okolicach Nowego Miasta Lubawskiego wiatr uszkodził dachy 3 budynków.
10: Uszkodzenie dachu polega na zerwaniu z połaci dachu około 5 płyt eternitu. Strażacy w tym miejscu cały czas działają. Na szczęście podczas tych zdarzeń nie odnotowaliśmy żadnych osób poszkodowanych.
8: Mówił nam Kamil Szczech ze Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim. Dużo pracy miały też służby w Wielkopolsce i województwie lubuskim. I jeszcze zaglądamy na korty w Londynie. Maja Chwalińska walczy w meczu pierwszej rundy Wimbledonu. Polka gra z Tajką, Mananczają Sałankę i trwa pierwszy set. Na razie 5-2 dla Chwalińskiej.
0: Minęła godzina 13, w tej godzinie zagram wam hymn idealny na koniec upałów, tym bardziej, że to też tegoroczny hymn męskiego grania, czyli nareszcie od Igora Herbuta, Zali i Vito Bambino. Tu Radio SK2, Kasia Grodzka, dzień dobry, pierwszy dzień wakacji.

0: Zespół Mysłowic. Scenariusz dla moich sąsiadów na antenie Radia SK 2 na 15 minut po godzinie 13. Za to scenariusz dla Mai Chwalińskiej. Na Wimbledonie to zwycięstwo. Ewidentnie Maja wygrała swojego pierwszego seta w meczu pierwszej rundy turnieju. W drugim secie mamy 1-1. Po drugiej stronie kortu Tajka, Mamanchaya, Savankaev. No, zwycięstwo spłynęło też, słuchajcie, na Sebastiana, który dzisiaj rano w ostatniej chwili zmienił nieco słowo, którego brakowało w wypowiedzi Sławka Peszki i wyszło mu to naprawdę na dobre.
1: W życiu ważny jest balans. Czasem obowiązki, czasem odpoczynek i czasem też dobre...
2: Dobre imprezy.
3: Dobre imprezy.
2: Tak, tak.
3: Na pewno imprezy.
2: Impreza.
3: No dobra, nie wiem, to impreza, no. Co ja ci mogę powiedzieć? Brawo!
0: Sebastian jedzie na lipcowy finał SK2 Karniaki i Kap na PGE Narodowym. Pozna Sławkę Peszkę i będzie miał szansę strzelić Karniaka wartego 10 tysięcy złotych. Kolejna szansa na dołączenie do tej naszej pięknej jedenastki marzeń już jutro po godzinie 7. SK2

Jak wiadomo, muzyka z filmem łączą się nierozerwalnie. W tym wehikule czasu usłyszycie utwór, który znalazł się na ścieżce dźwiękowej do słynnego filmu dokumentalnego o zespole Manam w reżyserii Ryszarda Lęczewskiego. Kora i spółka prezentują w nim piosenki z płyty Mental Cut, wydanej w grudniu 1984 roku. Warto zobaczyć

W reżyserii Ryszarda Lęczewskiego. Kora i spółka prezentują w nim piosenki z płyty Mental Cut, wydanej w grudniu 1984 roku. Warto zobaczyć

0: Dla niego sezon jeszcze się nie skończył, choć obrotowa trasa koncertowa przeszła wczoraj do historii. Dawid Podsiadło w Radiu SK2, to za nami. No właśnie, Dawid chyba z tych emocji nie mógł zasnąć, bo z rana zostawił na swoich storiesach wiadomość dla fanów, w której oczywiście dziękował wszystkim za obecność na koncertach. Przyznał szczerze, nie było rzeźko, ale było najpiękniej i że też idzie szykować nowe rzeczy. No ja rozumiem to jako dopięcie ostatnich szczegółów swojego najnowszego, zapowiadanego już zresztą albumu, ale myślę, że nikt się nie obrazi, jak Dawid jednak jeszcze złapie trochę oddechu przed tą premierą. Tu Radio SK2, przed nami jeszcze w tej godzinie muzyczne klasyki od pani Beaty i panów z Lady Punk.
1: SK2. Autopromocja. Ser pleśniowy we Francji? Czy oscypek z żurawiną na Podhalu?
2: Latem to Polska jest najfajniejsza.

0: Jest najfajniejsza, zaprasza sponsor. Ziaja, producent kosmetyków z serii Sopot Sam.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
2: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 1 lipca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie czekolady Ritter Sport. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
4: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
5: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz, przygody, relaks, czas ze znajomymi i dziel się z innymi wyjątkowymi chwilami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki eSIM na play.pl. Promocja dostępna z płatnym pakietem, bo w Play płacisz mniej.
6: Play. To będzie ostatnia reklama.
7: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Brzoskwinie luzem cena przed obniżką 14,99. Teraz 6,99 za kilogram. I Argus, cena przed obniżką 6,99, a teraz tylko złoty 99 za kilogram.
8: Lidl, to się opłaca.
2: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest właściciel salonów mody męskiej Giacomo Conti, organizator urodzinowego konkursu wakacyjnego. www.giacomo.pl.

0: Kombi Black and White. Gramy Wam na antenie Radia SK2 w dziesiątce najlepszych polskich hitów, a już po godzinie 14 będę miała dla kogoś z Was dwuosobowy karnet na oba dni festiwalu Erste Letnie Brzmienia. Nadal szukam Waszych dźwięków lata. Dajecie nam znać, zostawiając wiadomość na 726-826-826 albo też na naszym Messengerze. Ja takie głosówki jak najbardziej przyjmuję. Punktualnie o 14 najnowsze informacje.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonów mody męskiej Giacomo Conti. Organizator urodzinowego konkursu wakacyjnego www.giacomo.pl.
2: Reklama. Wszystko, czego dziś chcę.
3: To okazje z kartą Moje Intermarché. Jak polski kalafior, tylko 3,99. A od wtorku mięso mielone. Kilogram, jedynie 7,99.
2: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
4: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
5: Widaron.
4: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
5: Widaron.
4: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
5: Widaron.
4: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
5: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
6: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
7: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
8: Cholestil Max, Hymekroman, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Apartamenty Szczęśliwy Senior. Całodobowy ośrodek dla osób starszych. Apartamenty Szczęśliwy Senior. Oferujemy pobyty stałe oraz hotelowe. Apartamenty Szczęśliwy Senior. Jesteśmy dla twoich bliskich. Apartamenty Szczęśliwy Senior. Dom dla każdego. Kalisz, ulica Częstochowska 71-75. Telefon 577-710-892. szczęśliwysenior.com.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie mleko Kastąd takie dobre 1,5%, tylko złoty 42 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A ser żółty Mlekpol 4,99 za opakowanie 250 gramów przy zakupie 2. Kaufland.
12: I po reklamie.
13: Na program zaprasza jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
14: Na drogach Konina sporo się

0: Dzieje. Most Unii Europejskiej w kierunku centrum jest teraz bardziej obciążony, a przy rondzie na ulicach Poznańskiej i Kleczewskiej ruch nieco zwalnia. Kierowcy mogą tam stracić cenne minuty. Co z pogodą? Po południu czeka nas jeszcze upał. Termometry pokażą aż 34 stopnie. Wieczorem nadejdą burze z silnym deszczem i wiatrem, a nawet lokalnym gradem. Jutro temperatura spadnie do 32 kresek, a na niebie pojawi się niewielkie zachmurzenie.
1: Na program zaprosił jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
2: 14. Michał Skolimowski, zapraszam. Dożywocie za zabójstwo żony i upozorowanie jej śmierci w wypadku kolejowym. Sąd apelacyjny w Gdańsku uchylił i zmienił wyrok po tragedii na Kaszubach. W pierwszej instancji Tomasz K. został skazany na 26 lat więzienia. Dożywocia domagały się prokuratora i rodzina ofiary. Wyrok jest prawomocny. Mieli opłacać i rekrutować uczestników demonstracji na zlecenie Rosji. ABW zatrzymała w tej sprawie 11 cudzoziemców, to Ukraińcy i Białorusini. Przekazał odpowiedzialny za służby specjalne minister Tomasz Siemoniak. O szczegółach nasz reporter Michał Rawa.
3: Jak przekazał Tomasz Siemoniak, zatrzymani mają zostać natychmiast wydaleni z Polski. Do zatrzymań doszło w kilku miastach, m.in. w Warszawie, Zakopanem czy Bydgoszczy. Grupa ta działała od jesieni zeszłego roku. Rekrutowała i opłacała ukraińskich uchodźców przebywających w Polsce. Zlecenia i środki ta grupa otrzymywała z Rosji. Osoby, które współpracowały z zatrzymanymi, miały w trakcie protestów inicjować hasła wzbudzające emocje, m.in. na temat skandali korupcyjnych w ukraińskiej polityce.
2: Maja Chwalińska walczy o drugą rundę Wimbledonu. Polka wygrała pierwszego seta, prowadzi w drugim 5-3 z Tajką Mananczają Sałankę. Nasza tenisistka miała problemy ze stopą, poprosiła o przerwę medyczną. Mecz trwa, do Londynu wrócimy w kolejnych newsach.
4: Tu Radio SK2, 100% polskiej muzyki. Gramy wam 726-826-826 i Messenger Radio SK2. Czekam na wasze głosówki w sprawie waszych dźwięków lata. A w zamian mam dla was karnety na festiwal Erste Letnie Brzmienia. Kasia Grodzka, dzień dobry. W tej godzinie zespół Tilaw, Daria Zawiałow. Gramy.

kawa, który kojarzy mi się z wakacyjnymi obozami. Typ niepokorny i Stachurski w Radiu SK2. Warto śledzić naszą antenę, bo w wakacje wysyłamy Was na letnie festiwale muzyczne. I w sumie dobrze się trafiło, że dzisiaj nie ma żadnego festiwalu, z tego co wiem, z tego co sprawdziłam, bo synoptycy wydali ostrzeżenia praktycznie dla całej Polski przed burzami z gradem i silnym wiatrem. Może być niebezpiecznie, słuchajcie, ale w sumie, jak tak sobie myślę, my to jesteśmy twardy naród. Zimą mrozy i śnieżyce, latem upały i burze z gradobiciem. Czy jest coś, co jest w stanie nas pokonać? No, chyba tylko nadepnięcie na klocek Lego. Na to nie ma mocnych. SK

0: Zespół Wilki. Duchowa piosenka. Eli Lamasa Bachtiani w Radiu SK 2. Możemy poczuć się tacy natchnieni. No i też dobrze by było, gdyby każdy z nas przesłał trochę tej dobrej energii do Londynu, bo Maja Chwalińska jest w małych tarapatach w meczu pierwszej rundy Wimbledonu. W setach mamy remis 1-1. Gra z Tajką Mananczają z Fanagaev. No i przed chwilą zaczął się set trzeci, a Maja niestety narzeka na ból kostki. Miała przerwę medyczną. Teraz już gra sobie dzielnie na korcie w tym trzecim secie. Póki co prowadzi 1-0. Trzymamy kciuki za Maję, rzucamy jej diamenty, w sensie Zalia ze swoim diamentem. Jeszcze przed godziną 15 w Radiu SK2.
1: SK2.
2: Autopromocja. Radio SK2 prezentuje 6 letnich weekendów.
1: Dziesiątki topowych polskich artystów.
2: Setki numerów, tysiące niezapomnianych wspomnień.
1: I ten jeden tegoroczny hymn. Słuchaj SK2 przez całe lato i zgarniaj podwójne karnety na męskie granie 2026. SK2. 100% polskiej muzyki.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kapusta wczesna Luz. Tylko 2,59 za jedną sztukę, aż 57% taniej. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka. Jedynie 8,49 za 1 kg, aż 55% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Studia pierwszego i drugiego stopnia, w tym bezpłatne kierunki niestacjonarne o kluczowym znaczeniu dla regionu. Wysokie stypendia, międzynarodowa wymiana studencka, doświadczeni wykładowcy, praktyczne zajęcia i nowoczesna baza. To atuty studiowania w Akademii Nauk Stosowanych w Koninie. Więcej na ans.konin.edu.pl. Dołącz do nas już dziś!
5: Prace, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.

0: 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Dzień psa trwa tylko jeden dzień, nie w Familii Pets & Zoo. U nas świętujemy podwójnie 1 i 4 lipca. Przez dwa dni cały asortyment dla psów kupicie z 15% rabatem. Karmy, przysmaki, zabawki, akcesoria i legowiska. Wszystko dla waszych czworonożnych pupili. A jeśli przyniesiesz zdjęcie swojego psiaka i zostawisz je w naszej galerii psich przyjaciół, otrzymasz dodatkowo kupon 10% na kolejne zakupy. 1 i 4 lipca, dwa dni świętowania, dwa razy więcej radości. Do zobaczenia w Familii Pets & Zoo.
3: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest właściciel salonów mody męskiej Giacomo Conti, organizator urodzinowego konkursu wakacyjnego. www.giacomo.pl.

0: Lander proponuje nam plan awaryjny tuż przed godziną 15, a ja mam dla Was też plan awaryjny, jeśli jeszcze nie planowaliście nic wakacyjnego, żadnego urlopu. Po 15 rusza kolejna runda zabawy Polska jest najfajniejsza. W tym tygodniu gracie o pobyt w pięciogwiazdkowym hotelu Hilton Świnoujście, ale najpierw na początek, na spokojnie, zostawiacie zgłoszenie na sk2.pl, a później odpowiadacie na jak najwięcej pytań w quizie o Polsce. Dziś bardzo cierpliwie odpyta Was Kinga Baryga.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonów mody męskiej Giacomo Conti, organizator urodzinowego konkursu wakacyjnego www.giacomo.pl.
2: Reklama.
3: To ostatnia szansa na wtorkowy kubełek KFC za 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za jedyne 19,99. Ostatni taki wtorek już jutro w KFC.
4: Ty plus porcja energii równa się zakupy w Carrefourze. Kawa ziarnista Karuzel 1 kg 39,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 4 lipca. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 45,42.
5: Zbieramy ekipę na Orlika. Kto wchodzi do gry? Zagraj ze swoją drużyną w turnieju z Orlika na stadion i wyjedź na treningi do zagranicznego klubu. Wejdź na orlikanastadion.pl. Zapisz się na turniej i zagraj na wielkim stadionie. Masz czas do 30 czerwca.
6: Kampanie dofinansowane ze środków budżetu państwa, których dysponentem jest minister sportu i turystyki. Partnerem strategicznym jest Orlen.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
7: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
8: Tak?
7: No, aż 500 zł za każde wydane 2500. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Gorąco? Wpadł!

0: w KFC.
1: I po reklamie.
2: Na program zaprasza jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
3: W późniejszych godzinach możecie oczekiwać wzrostu temperatury do 34 kresek, więc krem z filtrem to must have. Niebo będzie prawie bezchmurne, ale wieczorem mogą pojawić się burze z deszczem, wiatrem i miejscowym gradem, które potrwają do rana. W Koninie na drogach większy ruch na Chopina w stronę Ronda Lecha i Marii Kaczyńskich, a także na Kleczewskiej przy rondzie miast partnerskich. Uważajcie też na Spółdzielców i Kolejową. Już za moment wasze ulubione hity, ale wcześniej w SC2 Newsy.
2: Na program zaprosił jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
4: 15. Michał Skolimowski, zapraszam. 5 ofiar śmiertelnych strzelaniny w niemieckim Stade. Napastnik otworzył ogień w ośrodku dla młodzieży w niewielkiej miejscowości.

0: miejscowości na północy Niemiec jedna osoba została zatrzymana. Informacje na ten temat zbiera nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
1: Jak na razie lokalne władze nie udostępniają zbyt wielu szczegółów dotyczących strzelaniny. Wiadomo, że doszło do niej w miejscowości Stade, niedaleko Hamburga w Dolnej Saksonii. Wiadomo również, że sprawcą był mężczyzna. Nie ma informacji dotyczących potencjalnych motywów ataku. Niemiecka policja nadal prowadzi akcję w miejscu zdarzenia, co może sugerować, że policjanci liczą na zatrzymanie innych osób, które mogły brać udział w zdarzeniu. Według informacji północno-niemieckiej telewizji NDR sprawców miało być kilku, ale tej wersji nie potwierdziła jeszcze lokalna policja.
0: Tragiczny wypadek w Wielkopolsce. Zablokowana jest krajowa 11 na odcinku Pleszew-Ostrów Wielkopolski. Samochód osobowy zderzył się tam z ciężarówką, zginęła jedna osoba. Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. Niestety fatalne informacje z Londynu. Maja Chwalińska przegrała w pierwszej rundzie Wimbledonu z Tajką Manan Chao Swanghe 2-1. Nasza tenisistka miała problemy z nogą podczas meczu, upadła, potem korzystała z przerwy medycznej. Więcej o tym w kolejnych newsach SK2.
2: Półtorej minuty po godzinie 15:00 rozpoczynamy popołudniowe granie najlepszych polskich hitów. Zaczniemy sobie razem z Margaret i Tańcz Głupia, a później Maciej Musiałowski i Flora. Kinga Baryga, witam i zapraszam. Za chwilę też kolejne już rozstrzygnięcie konkursu Polska jest najfajniejsza w Radiu SK2.
3: SK2. SK2.

0: Depresji, bo ja cię kocham. Tak wam gramy w Radiu SK2. A za co wy kochacie Polskę? No to już teraz będziemy sprawdzać.
1: Sponsorem konkursu jest Ziaja, producent kosmetyków serii Sopot.
2: SK2. Polska jest najfajniejsza.
0: Tak jest, właśnie teraz rozpoczynamy nasz quiz o Polsce. Razem z nami będzie bawiła się tutaj i odpowiadała na te pytania Roxana. Cześć Roxano.
3: Cześć.
0: No to ja muszę zapytać, co tam u ciebie słychać, tak na dobry początek?
3: Walczę z upałem, nie jest lekko.
0: Walczysz z upałem, nie jest lekko, ale wiemy, że taki hotel Hilton w Świnoujściu, no to by był taki idealny pomysł na wyjazd, prawda?
3: No tak, ja jestem z gór, więc zgodnie z tą logiką kocham morze.
0: Dobrze, to bardzo dobrze się składa. Wystarczy, że odpowiesz tutaj na nasze pytania i zobaczymy. Jeżeli okaże się w piątek, że jesteś najwyżej w rankingu, to hotel Hilton Świnoujście, pobyt w nim będzie w twoich rękach. Ale już teraz mówimy, że masz od nas gwarantowany prezent, jest to zestaw kosmetyków i to jest nagroda gwarantowana.
3: Super, fajnie, dzięki.
0: Dobrze, to ja jeszcze przypomnę zasady. Masz 30 sekund i musisz odpowiedzieć w tym czasie poprawnie na jak najwięcej pytań. Zobaczymy, z jakim wynikiem tutaj zakończymy to poniedziałkowe testowanie, dobrze?
3: Okej.
0: Jako, że my gramy tylko polskie hity i to jest Radio SK2, no to mamy tutaj quiz

0: o Polsce przygotowane. Mamy nadzieję, że jesteś gotowa.
1: Tak, tak.
0: No to jeszcze dodam tylko, że na te pytania wystarczy odpowiedzieć nie lub tak. Więc to jest też cenna informacja. Dobrze, to ja zadaję pytanie w momencie, kiedy skończę.

No to jeszcze dodam tylko, że na te pytania wystarczy odpowiedzieć nie lub tak. Więc to jest też cenna informacja. Dobrze, to ja zadaję pytanie w momencie, kiedy skończę.

0: Nie.
1: Czy w Polsce jest aktualnie obowiązek noszenia maseczek w sklepach wielkopowierzchniowych?
0: Nie.
1: Czy Robert Kubica wygrał kiedykolwiek wyścig Formuły 1?
0: Tak.
1: Czy w Polsce obchodzi się dożynki?
0: Tak.
1: Trasa ekspresowa S6 łączy Trójmiasto z Rzeszowem?
0: Nie.
1: Czy obowiązek szkolny w Polsce kończy się wraz z maturą?
0: Nie.
1: Czy w Polsce urzędującym premierem była kiedyś kobieta o imieniu Halina?
0: Nie.
1: Czy w Polsce można zobaczyć na żywo słonie? Ajajaj, dobrze, mamy to, skończył nam się czas i mamy odpowiedź na, uwaga, 7 pytań. Na 7 pytań udało Ci się, Roxano, poprawnie odpowiedzieć. Tak jak już wspominałam, nagroda gwarantowana, czyli zestaw kosmetyków są Twoje, ale kto wie, może także hotel Hilton Świnoujście. O tym przekonamy się już w najbliższy piątek.
0: Super, fajnie, dziękuję.
1: Super, bardzo Ci dziękuję, trzymaj się i oczywiście pozdrawiamy i przesyłamy dużo ochłody.
0: Dzięki, papa.
1: Dzięki, hej. Jak słyszycie, można się cały czas zgłaszać. Kto wie, może ktoś z Was pokona Roxanę. No to o tym przekonamy się już jutro, po godzinie 15. A teraz gramy kolejne hity. Oczywiście najlepsze polskie hity.
2: SK2. Polska jest najfajniejsza.
3: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor Ziaja, producent kosmetyków serii Sopot Sam.

0: Koena i Drzwi. Tak wam gramy w Radio SK2, to są najlepsze polskie hity. A już teraz Michał Skolimowski zaprasza na skrót najważniejszych informacji z kraju i ze świata.
1: Maja Chwalińska odpada z Wimbledonu. Polka przegrała w pierwszej rundzie z Tajką Mananczają Sałankę. Ponad dwugodzinne spotkanie zakończyło się wynikiem 6-2, 5-7, 2-6. W drugim secie Maja poprosiła o przerwę medyczną. Chwilę wcześniej poślizgnęła się na korcie przy piłce meczowej i skręciła kostkę. Zablokowana czwórka na Podkarpaciu między węzłami Łańcut i Przeworsk zderzyły się dwie osobówki. Trzy osoby są ranne. Jezdnia w kierunku przejścia granicznego w Korczowej jest zablokowana. Upał wstrzymał transport konny do Morskiego Oka. Trasę Spalenicy Białczańskiej można dziś pokonać tylko pieszo. Na górskich szlakach turyści znajdą miejsca z dostępem do wody.

Wideo Bella, tak wam gramy w Radio SK2, to są najlepsze polskie hity. Do godziny 16 zostało nam 18 minut. Są tacy szczęśliwcy, którzy czasu już dzisiaj nie liczą, bo mamy już wakacje. A jak wakacje, to urlopy. Część z was jest w podróży na przykład nad morze albo w góry. No ale niezależnie od tego, gdzie jesteście, my wam gramy najlepsze polskie hity. Swoją drogą, czekam na wasze wiadomości. Zameldujcie się, co u was, co robicie. Czy może spędzacie czas w pracy i odliczacie już jednak te godziny do 17, te minuty i sekundy, a może

0: Jednak jesteście na wakacjach i relaksujecie się przy najlepszych polskich hitach? Czekam na wasze wiadomości na Messengerze Radio SK2 i gram kolejne najlepsze polskie hity już za chwilę. Perfekt i Niepokonani.
1: SK2.
2: Autopromocja.
3: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
4: Sławek, co mówiłeś?
3: No mówię, że zawsze byłem mocny.
5: A ty odgadnij.

0: Za jedyne 19,99. Ostatni taki wtorek już jutro w KFC.
1: Apartamenty Szczęśliwy Senior. Całodobowy ośrodek dla osób starszych. Apartamenty Szczęśliwy Senior. Oferujemy pobyty stałe oraz hotelowe. Apartamenty Szczęśliwy Senior. Jesteśmy dla Twoich bliskich. Apartamenty Szczęśliwy Senior. Dom dla każdego. Kalisz, ulica Częstochowska 71-75. Telefon 577-710-892. szczęśliwysenior.com.pl.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: To spotkanie zapowiada się bardzo ciekawie.
6: Na kanapie komplet. Miski wypełnione po brzegi. Prażynki przysnacki o smaku bekonu oraz bekonu i syropu klonowego.
5: Czekamy na pierwszy gwizdek.
6: Przysnacki. Zawsze przy meczu.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest właściciel salonów mody męskiej Giacomo Conti. Organizator urodzinowego konkursu wakacyjnego. www.giacomo.pl.

0: Lombard i Szklana Pogoda. Tak kończymy godzinę 15. Po 16 najnowsze informacje z kraju i ze świata, ale także kolejne najlepsze polskie hity. Będzie m.in. Kasia Kowalska, ale będzie też Męskie Granie Orkiestra 2026.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonów mody męskiej Giacomo Conti, organizator urodzinowego konkursu wakacyjnego www.giacomo.pl.
2: Reklama. Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy. Tylko z aplikacją Biedronka arbuz na wagę złoty 99 za kilogram. Oferta nie dotyczy arbuza mini, mini bio i drobnopestkowego oraz brzoskwinie na wagę 6,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
3: Codziennie niskie ceny.
4: Jak okazje na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz klapki męskie Kubota tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99,99. Jak tak, to Allegro.
5: Wow, teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak, setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
6: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Brzoskwinie luzem, cena przed obniżką 14,99. Teraz 6,99 za kilogram. I arbuz, cena przed obniżką 6,99. A teraz tylko złoty 99 za kilogram.
7: Lidl. To się opłaca.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Gorąco!

0: tylko w KFC.
1: I po reklamie.
0: Na program zaprasza jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
2: Po południu w Koninie będzie upalnie, termometry pokażą aż 34 stopnie. Słońce będzie przebijać się przez chmury, ale wieczorem możemy spodziewać się burz z ulewami i silnym wiatrem. Jutro trochę chłodniej, do 31 kresek, ale nadal słonecznie z większym zachmurzeniem. Na drogach w Koninie ruch jest spowolniony na Kleczewskiej przy rondzie miast partnerskich oraz na moście Unii Europejskiej w kierunku centrum. Jak coś się zmieni w prognozach, damy Wam znać za godzinę.
0: Na program zaprosił jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
3: 16. Michał Skolimowski, czas na newsy w SK2. Dramat Mai Chwalińskiej, nie będzie powtórki z Paryża. Polka przegrała w pierwszej rundzie wielkoszlemowego Wimbledonu z tenisistką z Tajlandii, Mananchayo Sawankę, 6-2, 5-7, 2-6 i pożegnała się z turniejem. Nasza tenisistka przy piłce meczowej w drugim secie doznała kontuzji.
4: Do tego feralnego upadku na kort, no Maja, no miała ten mecz całkowicie pod kontrolą, no po prostu deklasacja, o dwie klasy była lepsza, tym większy dramat Mai, że ten feralny upadek, uszkodzenie stawu skokowego, no uniemożliwił jej no spełnienie marzeń pewnie.
3: Mówi dziennikarz sportowy Super Expressu Michał Chojecki. Swój mecz na Wimbledonie gra obecnie Hubert Hurkacz, prowadzi 2-0 w setach, jego rywalem Norwek Kasper Rudd. Na kort wybiegną dziś także Magdalinet i Magdalena Frech. A czwórka w kierunku przejścia granicznego w Korczowej zablokowana, to po wypadku między węzłami Łańcut i Przeworsk. Tam zderzyły się dwie osobówki. Problemy też na krajowej 11 między Pleszewem a Ostrowem Wielkopolskim. W miejscowości Szczury ciężarówka zderzyła się z osobówką.
5: Kierujący samochodem marki BMW z nieustalonych dotąd przyczyn zjechał na przeciwległy pas ruchu, gdzie zderzył się z samochodem ciężarowym. Niestety w wyniku poniesionych obrażeń kierowca BMW poniósł śmierć na miejscu. Mężczyzna podróżował sam. Był mieszkańcem powiatu Wieruszowskiego.
3: Mówi rzeczniczka policji w Ostrowie Ewa Golińska-Jurasz. Kierowca tira był trzeźwy, trafił do szpitala. Na miejscu cały czas pracują służby. Bezpieczne wakacje pod okiem sanepidu. Główny inspektorat sanitarny rozpoczyna letnią kampanię edukacyjną LAS, czyli Letnią Akademię Sanepidu. Przez całe wakacje eksperci będą przypominać, jak chronić się przed upałami, bezpiecznie wypoczywać nad wodą, czy unikać zatruć pokarmowych.
6: Dwie minuty po godzinie 16. Mamy poniedziałek, ale on brzmi tak bardzo wakacyjnie, bo wakacje trwają w najlepsze. My gramy Wam oczywiście najlepsze polskie hity, a do tego już za chwilę Jarząbek prawdę Ci powie.

przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc.

0: Roxana Węgiel, tak wam gramy w Radio SK2, a już za chwilę Jarząbek prawdę ci powie. Warto posłuchać.
1: Jarząbek prawdę ci powie.
2: Za oknem Afryka. Termometry zaraz eksplodują, a Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej straszy nas rekordami wszechczasów. Jeśli w waszym mieszkaniu jedynym chłodnym miejscem jest teraz wnętrze lodówki, a na profesjonalną klimatyzację akurat budżet nie pozwala, to spokojnie, nie jesteście sami. Zamiast jednak płakać nad rachunkami za prąd, pora na szybki, domowy sposób za grosze. Czego potrzebujemy? No bazy rodem z warsztatu MacGyvera, czyli plastikowej butelki, wody i zwykłego wiatraka. Butelkę napełniacie wodą do 3/4, bo pamiętajcie o zapasie. Lód lubi zwiększać swoją objętość. I jeżeli tej wody będzie za dużo, no to rozsadzi się nam plastik. I to wszystko wrzucacie do zamrażalnika. Jak już stężeje, owijacie wilgotną ściereczką, stawiacie na talerzyku, rzucacie na pierwszą linię frontu, czyli tuż przed kręcący się wentylator. Efekt: powietrze z wiatraka uderza w lodowatą bryłę i nagle w pokoju robi się całkiem znośnie. Oprócz tego stara szkoła. W ciągu dnia zamykamy i zasłaniamy okna, a otwieramy je dopiero w nocy, robiąc solidny przeciąg. No i na parę dni zapominamy o pieczeniu ciast czy odpalaniu wymagających gier na komputerze, bo pamiętajcie, że każdy sprzęt to jest dodatkowy grzejnik. Dla desperatów jest jeszcze tak zwana metoda egipska, czyli spanie pod wilgotnym prześcieradłem. Może i brzmi to mało luksusowo, ale w te dni ratujemy się wszystkim. Podsumowując, butelki w dłoń i trzymajcie się chłodno.

0: Daria Zawiałow w pół do godziny 17. Tak wam gramy w Radio SK2, a już teraz skrót najważniejszych informacji z kraju i ze świata. Zapraszam w imieniu Michała Skolimowskiego.
1: Maja Chwalińska za burtą, Hubert Hurkacz gra dalej. Polak wygrał z norweskim tenisistą Kasperem Rudem 6-4, 6-2, 7-6 w pierwszej rundzie wielkoszlemowego Wimbledonu. Dziś w Londynie zagrają jeszcze Magdalinet i Magdalena French. Jutro rząd rozpatrzy propozycję uregulowania najmu krótkoterminowego, w tym umożliwienia gminom wyznaczenia stref zakazu takiego najmu. Zajmie się też projektami w sprawie likwidacji funkcji pełnomocnika do spraw programu SAFE i powołania nowego pełnomocnika do spraw wzmocnienia odporności państwa. Na wysokie temperatury woreczki z wodą rozdają je wodociągi w Częstochowie. Można je odebrać w dwóch punktach w Śródmieściu. Urząd Miasta zapowiada, że jeśli upały będą trwać, pojawią się kolejne punkty.

0: Sanach i nic dwa razy się nie zdarza, to prawda, bo koncerty Sanach na stadionach są niezapomniane i niepowtarzalne i takie odbyły się w ten weekend, ale spokojnie, w Radiu SK2 też możecie posłuchać numerów tej artystki po godzinie 17, także innych najlepszych polskich hitów będzie m.in. Mrozu i Nie ma miejsca jak dom.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonów mody męskiej Giacomo Conti, organizator urodzinowego konkursu wakacyjnego www.giacomo.pl.
2: Reklama. Wszystko, czego dziś chcę,
3: to okazje z kartą Moje Intermarché. Jak polski kalafior, tylko 3,99. A od wtorku mięso mielone. Kilogram, jedynie 7,99.
2: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
4: Red Friday w Mediamarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Frytkownica beztłuszczowa Nutribullet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką. 299,99. Teraz za 249,99 zł.
5: Mediamarkt. Gratis paki w Aldi. Kupujesz i gratisujesz. W tym tygodniu muszynianka, woda mineralna, 1,5 litra. Teraz w promocji 8 sztuk plus 4 gratis. Butelka objęta kaucją. A syropy SodaStream 440 ml. Teraz 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Więcej kupujesz i gratis pakujesz. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
10: I po reklamie.
11: Na program zaprasza jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
12: W Radiu SK2 Konin mamy teraz dla Was najświeższe info o pogodzie. Wieczorem w Koninie czeka nas mieszanka chmur i słońca, a termometry pokażą aż 33 stopnie. Lepiej nie zapomnieć o kremie z filtrem. Noc przyniesie burze z silnym deszczem i wiatrem, a jutro wróci podobna pogoda z maksymalną temperaturą do 31 kresek. Na drogach Konina popołudnie jest pełne wyzwań, ruch jest spory, ale kierowcy radzą sobie całkiem nieźle. Uważajcie na zmienne warunki. Zaraz w Radiu SK2 Newsy.
11: Na program zaprosił jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
13: 17. Michał Skolimowski, zapraszam. Załamanie pogody i ewakuacja turystów z Orlej Perci w Tatrach. Pięcioosobowa rodzina utknęła w trudnym terenie i zaalarmowała ratowników. Więcej o tym nasz zakopiański reporter Łukasz Bobek.
14: 5 osób utknęło w rejonie Kozich Czub. O pomoc do Topru zadzwonili w momencie, gdy nad Tatrami przechodziła już burza. Wędrowcy nie byli gotowi na wędrówkę w tak eksponowanym terenie. Zaskoczyły ich mokre i śliskie skały. Na szczęście fizycznie nic im nie dolega. Na miejsce poleciał śmigłowiec ratunkowy Topr. W pierwszej turze zabrał 3 osoby i zwiózł do Zakopanego.
13: Dwie osoby muszą poczekać na lepsze warunki pogodowe do lotu, a Topr apeluje do turystów o sprawdzanie prognozy pogody. Od 8 godzin odpowiada na pytania śledczych. W prokuraturze trwa przesłuchanie lekarza sygnalisty w sprawie warszawskiego szpitala południowego. Na miejscu jest nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
15: Jak dowiedzieliśmy się od rzecznika prokuratury Piotra Skiby, przesłuchiwanemu zależy na tym, by nie przerywać czynności i nie wyznaczać kolejnego terminu. Rzecznik prokuratury zapewnił, że warunki do rozmowy są optymalne.
16: Są zarządzane przerwy. Zgodnie z wolą i pełnomocnika, i świadka jest dążenie do tego, by nie było przerwane to przesłuchanie.
15: Prokuratura na razie nie informuje, kiedy przesłuchanie się zakończy, ani jakie będą jego dalsze efekty. Równolegle prowadzone są dwa śledztwa dotyczące działalności Szpitala Południowego, a placówkę kontrolują m.in. NFZ i Ministerstwo Zdrowia.
13: Upały paraliżują ruch na kolei. Polscy przewoźnicy odwołali co najmniej 130 pociągów. Wszystko z powodu ekstremalnych temperatur. Na wielu trasach jeżdżą autobusy zastępcze. PKP Intercity informuje o awariach i uszkodzeniach sieci trakcyjnej.

I wszyscy razem, la la la la la, Tilaf i chłopaki nie płaczą, tak wam gramy w Radio SK2, 15 minut po godzinie 17. Są tacy szczęśliwcy, którzy dzisiaj pracować nie muszą, ale są też tacy, którzy od 15 minut mają już wolne, wakacyjne, poniedziałkowe popołudnie. Brzmi całkiem nieźle, prawda? Wiem, są tutaj też tacy, którzy jeszcze w pracy. No i właśnie pytałam was o temperatury w waszych miastach. Odezwał się Karol. Karol napisał, że w Rzeszowie 37. W Toruniu Karolina napisała, że 32 i Przemek napisał, że w Łodzi 36. Bardzo, bardzo gorąco w całej Polsce. No to ja przychodzę z pytaniem, jak wy sobie radzicie z tymi upałami? Proszę bardzo, czekam na wasze zdjęcia. Mam oczywiście gadżety Radia SK2, którymi bardzo chętnie się podziela. No to co, wy piszecie na Messengerze Radia SK2, a ja gram kolejne najlepsze polskie hity. Ania Dąbrowska i Serce nie sługa to już

0: Monika Brodka, miałeś być, a już teraz...
1: SK2, wehikuł czasu.
0: Przenosimy się do lat 80., bo właśnie ten numer wywołał w czasach PRL-u niemały szok obyczajowy. Wszystko, czego dziś chce. Izabela Trojanowska, ten numer... stworzyła wokalistka i aktorka, właśnie Izabela Trojanowska, i to jeden z najbardziej takich ikonicznych polskich przebojów lat 80. Był to taki odważny manifest kobiecej zmysłowości, no i tak jak już wspomniałam, wywołał w czasach PRL-u niemały szok obyczajowy. A jak on brzmi? No zapewne doskonale wiecie, ale posłuchajmy go jeszcze raz w Radiu SK2.

0: SK2 Konin.
1: Są tacy szczęśliwcy, którzy ten numer mogli usłyszeć na żywo w ten weekend na PGE Narodowym. Dawid Podsiadło i Na Błysk. Był już sezon, to teraz przyszedł czas na Błysk. Tak wam gramy w Radiu SK2, to jest nowość na naszej playliście.

0: Dawid Podsiadło i Na Błysk, ale to jest przyjemny numer. Takie właśnie wam gramy w Radiu SK2, które mogą was ochłodzić, no bo właśnie, szukamy sposobu na ochłodę i Monika napisała na Messengerze Radio SK2. Za ten poniedziałek jest idealny, to idealny dzień na robienie nadgodzin, bo klimatyzacja w pracy pomaga przetrwać. Człowiek się nie męczy w upale, a przy okazji pieniądze zarabia. No i to się nazywa plan idealny. No to Moniko, my ci jeszcze dorzucamy kubek Radio SK2, taki ładny, czerwony, w którym kawa podobno smakuje lepiej. I też może ochładzać.
1: SK2. Autopromocja.
2: Skaliste wybrzeże Chorwacji? Czy piaszczyste plaże nad Bałtykiem?
3: Latem to Polska jest najfajniejsza.
2: Zgłoś się na sk2.pl. Wygraj zestaw letnich kosmetyków i weekend w najpiękniejszych zakątkach Polski.
3: Pięciogwiazdkowe hotele czekają na ciebie.
2: Polska jest najfajniejsza.

0: Konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor. Ziaja, producent kosmetyków z serii Sopot Sam.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Apartamenty Szczęśliwy Senior. Całodobowy ośrodek dla osób starszych. Apartamenty Szczęśliwy Senior. Oferujemy pobyty stałe oraz hotelowe. Apartamenty Szczęśliwy Senior. Jesteśmy dla Twoich bliskich. Apartamenty Szczęśliwy Senior. Dom dla każdego. Kalisz, ulica Częstochowska 71-75. Telefon 577 710 892. szczęśliwysenior.com.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Dzień psa trwa tylko jeden dzień, nie w Family Pets and Zoo. U nas świętujemy podwójnie 1 i 4 lipca. Przez dwa dni cały asortyment dla psów kupicie z 15% rabatem. Karmy, przysmaki, zabawki, akcesoria i legowiska. Wszystko dla waszych czworonożnych pupili. A jeśli przyniesiesz zdjęcie swojego psiaka i zostawisz je w naszej galerii psich przyjaciół, otrzymasz dodatkowo kupon 10% na kolejne zakupy. 1 i 4 lipca, dwa dni świętowania, dwa razy więcej radości. Do zobaczenia w Family Pets and Zoo.
2: I po reklamie.

0: I jak wam z tą myślą, że mamy już wakacje? Ja wiem, że część osób w pracy, ale patrząc na to, co dzieje się w całej Polsce, jakie gorące i wysokie temperatury mamy aktualnie, no to może ta praca wcale nie jest taką złą opcją, szczególnie w klimatyzowanym pomieszczeniu. Po 18 wracam do was z kolejnymi najlepszymi polskimi hitami. Będzie Kamil Bednarek i Messiah, Szukając szczęścia, między innymi.
1: Reklama. Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł, w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda. I po reklamie.
2: 18. Michał Skolimowski, zapraszam. W całym kraju dalej upalnie, ale na horyzoncie już gwałtowne burze. IMGW wydał dziś ostrzeżenia, w tym te najwyższego, trzeciego stopnia dla południowej i zachodniej Polski. Alerty dla mieszkańców 13 województw wydało też Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Służby apelują o ostrożność. Zakończono akcję gaśniczą na składowisku odpadów w Chorzowie. Strażacy pracowali na miejscu przez 6 dni. Ogień objął 6000 metrów kwadratowych powierzchni. Jutro benzyna trochę tańsza, diesel droższy. Resort Energii zaprezentował nowe, maksymalne ceny paliw. Litr 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł. Z kolei górna granica oleju napędowego to 6,19. Wtorek będzie ostatnim dniem obowiązywania rządowego programu ceny paliwa niżej.
0: Minuta po godzinie 18, a co powiecie na wspólną zabawę Nie mów tak, nie mów nie? Proszę bardzo, możemy się w tej godzinie pobawić. Wystarczy, że wyślecie swój numer telefonu na Messengerze Radio SK2, a ja już za chwilę wyjaśnię wam zasady tej zabawy, a później do kogoś zadzwonię. Ale najpierw gram najlepsze polskie hity. Kinga Baryga, witam i zapraszam.
1: SK2.
0: Na dobry początek, tak jak już wspominałam, Kamil Bednarek i Messiah, Szukając szczęścia. Można śpiewać!

Marisa i Odkochaj, tak wam gramy 14 minut po godzinie 18. To jest Radio SK2, to są najlepsze polskie hity, a dzisiaj mamy pierwszy wakacyjny poniedziałek, czyli taki jakiś inny. Najlepszy chyba ze wszystkich w tym roku, do tej pory. Miejmy nadzieję, że to się nie zmieni. A my już za chwilę pobawimy się w Nie mów tak, nie mów nie. To jest propozycja, z którą ja do was przychodzę. Zadaję wam 6 pytań, na te 6 pytań odpowiadacie nie używając słowa ani tak, ani nie. Ważne też, żeby odpowiedzi się nie powtarzały. Macie na to wszystko 20 sekund. Jeśli wam się uda, to zgarniacie ode mnie gadżety Radia SK2. To co, są jacyś zainteresowani? Jeśli tak, to zapraszam serdecznie. Wysyłajcie swój numer telefonu na Messengerze Radia SK2, a ja gram kolejne najlepsze polskie hity. Sydney, Polak i PZ. Otwieram wino już teraz.

0: Lisie.
1: Nie mów tak, nie mów tak, nie mów nie.
0: W nie mów tak, nie mów nie oczywiście, a ze mną jest Monika. Cześć Monia, na czym cię przyłapaliśmy? Co ty porabiasz?
2: Próbuję sprzątać, gotować i robić wszystko jednocześnie, bo mam dzisiaj dzień wolny.
0: A dzień wolny, a do tego taki upał, no bo z tego co wysyłałaś nam też przed godziną 18, to u ciebie 37 stopni w Kielcach.
2: Jak najbardziej, jest pięknie, cudownie, jest lato, są wakacje, nie narzekam, tylko korzystam.
0: Super, takie podejście nam się bardzo podoba, no to jeszcze do tego dokładamy zabawy nie mów tak, nie mów nie. Ja ci przypomnę zasady, zasady są następujące. Ja zadaję ci 6 pytań, ty odpowiadasz na te 6 pytań, nie używając słowa ani tak, ani nie. Ważne też, żeby te odpowiedzi się nie powtarzały. Jeżeli uda ci się w 30 sekund to zrobić, no to zgarniasz ode mnie gadżety Radia SK 2. Czy zasady są jasne?
2: Spróbujemy.
0: Dobrze.
2: Zasady jasne są jak najbardziej.
0: Dobrze, to w takim razie rozpoczynamy i próbujemy. Lubisz gotować?
2: Jak najbardziej.
0: Potrafisz robić ciasteczka?
2: Potrafię robić ciasteczka, najlepsze w całym mieście.
0: Upieczesz dla mnie jakieś w ten weekend?
2: Jeżeli tylko mnie poprosisz.
0: Miałaś w szkole lekcje gotowania?
2: Chodziłam do takiej szkoły technicznej, w której nie było lekcji gotowania. Mąż mnie nauczył wszystkiego.
0: Spaliłaś coś kiedyś w kuchni?
2: Spalić w kuchni, stracić po prostu czas i produkty.
0: Powiedziałaś, że tak? Ajajaj,
2: wiele
0: Monia.
2: Razy.
0: Monia, tak ostatkiem czasu, że tak powiem, ta odpowiedź, no tak już była poza zegarem, ale mimo wszystko ja zaliczam, bo odpowiedzi były bardzo długie takie i bardzo różnorodne, więc
2: i
0: szacun.
2: Prawdziwe.
0: No to super, to tym bardziej gratuluję. W takim razie mam dla ciebie oczywiście kubek Radia SK 2 i życzę ci dobrego dnia i dużo chłodu
2: i
0: wysyłam
2: kawy,
0: w twoją
2: i
0: stronę.
2: I pysznej kawy w tym czerwonym. Ja nie wysyłam wam chłodu, tylko wysyłam wam piękne, cudowne słońce i energię tego słońca. Korzystajcie, ale dbajcie o siebie.
0: O tak, dzięki bardzo. Trzymaj się, hej.
2: Pa, pa.
1: Nie mów tak, nie mów nie. SK 2.
0: No to my, moi drodzy, gramy dalej. Już teraz Artur Rojek i W objęciach. To nowość na naszej playliście i w Radio SK 2. Słuchajmy razem.

0: Ania Karwan, Wiem co było warto, tak wam gramy w Radio SK2, to są najlepsze polskie hity i moi drodzy, już za chwilę kolejne takie usłyszycie, będzie m.in. Golec Orkiestra, BDS i Gromi, Górą Ty, zostańcie z nami koniecznie.
1: SK2, najlepsze polskie hity. Reklama.
2: Praca, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
3: Studia pierwszego i drugiego stopnia, w tym bezpłatne kierunki niestacjonarne o kluczowym znaczeniu dla regionu, wysokie stypendia, międzynarodowa wymiana studencka, doświadczeni wykładowcy, praktyczne zajęcia i nowoczesna baza. To atuty studiowania w Akademii Nauk Stosowanych w Koninie. Więcej na ans.konin.edu.pl. Dołącz do nas już dziś!
4: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
5: Została nam już tylko apteczka.
4: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
5: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
4: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
6: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
4: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
6: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
7: Adamet, z pasji do rozwoju. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją. Używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
8: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
9: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz

0: Play, płacisz mniej.
1: Play. To będzie ostatnia reklama.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: I po reklamie.

0: Dawid Podsiadł i pięknie płyniesz. No to pięknie płyniesz można interpretować dwojako. Po pierwsze, że płyniemy w stronę wolnego popołudnia wakacyjnego, a po drugie, że płyniemy, jedziemy w stronę wakacji. No bo część z Was, wiadomo, w trasach, wyjeżdżacie już na swoje urlopy, więc mam nadzieję, że wszędzie tam, gdzie płyniecie, jest pięknie.
1: Reklama.
2: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
3: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
4: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 1 lipca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie czekolady Ritter Sport. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
5: You ready?
6: Tylko w Disney Plus.
7: Every second counts, baby.
6: Jeff! Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
8: Restaurant is flooded.
6: To już ostatnia szansa.
9: I am selling the building.
6: By uratować to miejsce.
10: We have each other and nothing left to lose.
6: The Bear. Serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
11: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99.

0: 9,99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca. I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
2: Jan Żlaczyk, serdecznie zapraszam. Cały czas trwa cykl pod tytułem Wajda Rewizje. Kina studyjne w całym kraju puszczają co miesiąc jeden film Andrzeja Wajdy. W tym gronie znalazło się kino Oskard w Koninie, a w lipcu będzie można zobaczyć Brzezinę. To historia dwóch braci, którzy na różne sposoby radzą sobie z życiowymi tragediami. Staś walczy z zabójczą chorobą, gdy Bolesław jest w żałobie po stracie żony. Na ekranie pojawiają się Daniel Olbrychski, Emilia Krakowska i Olgierda Łukaszewicz. Konkretnie seans odbędzie się 25 lipca. Filmy będą grane aż do grudnia, także będzie wiele okazji, by zobaczyć klasyki polskiego kina. A kolejne seansy już w sierpniu. Wtedy grana w kinach będzie Kronika wypadków miłosnych. To film, jak nazwa wskazuje, o miłości. Zapowiada się bardzo ciekawie.
3: Wybiła 19, a to oznacza, że najlepsze polskie hity grają dalej. Już za chwilę Dede Negra i kawałek podłogi, a później Nareszcie, czyli Męski Granie Orkiestra 2026. Ale także za chwilę opowiem wam o tym, jakie są sposoby na ochłodę w takie bardzo gorące dni. A już teraz gram Kinga Barega, witam i zapraszam. Eskad.

0: Budka Suflera, Bal Wszystkich Świętych. Tak gramy 15 minut po godzinie 19. To są najlepsze polskie hity. To jest Radio SK2. Jak już dobrze wiecie, w całej Polsce bardzo, ale to bardzo gorąco. I okazuje się, że są pewne patenty, żeby na przykład w mieszkaniu było chłodniej. Jednym z nich, który obiegł całe social media, jest koc ratunkowy. Tak właśnie, to jest jedno z najskuteczniejszych i najtańszych rozwiązań. Otóż koc ratunkowy można kupić w aptece za około niecałe 10 zł. I ten prosty trik pozwala ograniczyć nagrzewanie się wnętrza nawet podczas tak wysokich temperatur, jakie są dzisiaj, jakie były wczoraj. Okazuje się, że wystarczy odpowiednio przymocować folię do okna srebrną stroną na zewnątrz, no aby zauważyć wyraźną różnicę w temperaturze. No i wszystko fajnie, bo to dobry pomysł, pomaga, ale jak się okazuje, nie ma już koców w aptekach. Po prostu te koce zniknęły, nie ma ich. No ale może wy znacie takie miejsce, gdzie one jeszcze są, gdzie można je kupić? Dajcie znać, może zrobimy tutaj listę miejsc, listę aptek, w których można jeszcze taki koc zakupić. Swoją drogą, jeśli taki macie w domu, no to może się przydać jeszcze jutro, bo synoptycy mówią, że jutro też około 30 stopni, choć myślę, że w słońcu może być nawet cieplej.
1: SK2.
0: A teraz czas na artystkę, która pobija stadiony w Czechach. Ale u nas też robi furorę. Ewa Farna i

Nadszedł ten moment, żeby troszeczkę się cofnąć, a dokładnie do roku 1989, bo to właśnie wtedy Andrzej Zaucha stworzył numer C'est la vie, pocztówka. Tak jest. To jest numer opowiadający o marzeniach, tęsknocie i przemijaniu. On stał się wizytówką artysty, który połączył... Ta wizytówka też daje nam tutaj ciepły wokal, ale także poetycki tekst. W Radiu SK2 gramy wam właśnie teraz ten numer. Andrzej Zaucha, C'est la vie, pocztówka.

0: Ania Karwan, w to mi graj. A my pokazujemy, że marzenia naprawdę się spełniają. Wszystkie marzenia. To nowość, którą właśnie zaraz zagramy wam w Radiu SK2. To kawałek nagrany przez Łatwo Ganga i Majko, czyli Maję Gadowską. Ta dziewczynka choruje na raka i na co dzień przebywa w szpitalu, ale ona marzyła o tym, żeby nagrać wspólną piosenkę z Łatwo Gangiem. I to się udało. To jest kolejny charytatywny singiel, z którego dochód trafi na pomoc podopiecznym fundacji Cancer Fighters. A już teraz u nas w Radiu SK2 gramy wam go specjalnie. Łatwo Gang i Majko, a także Fundacja Cancer Fighters. Wszystkie marzenia już teraz w Radiu SK2.
1: SK2.

0: Łatwo Gang, Majko, wszystkie marzenia, tak wam gramy w Radio SK2, to są najlepsze polskie hity. A moi drodzy, przypominam wam, że do 4 lipca zostało już niewiele czasu. To oznacza, że w naszej drużynie brakuje już naprawdę niewielu miejsc i wy możecie do tej drużyny dołączyć. A mowa oczywiście o SK Karniaki Cup. O co tak właściwie w tym chodzi? No to już posłuchajcie sami.
1: SK2.
2: Autopromocja.
3: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
4: Sławek, co mówiłeś?
3: No mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty o

0: strzelić coś?
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Apartamenty Szczęśliwy Senior. Całodobowy ośrodek dla osób starszych. Apartamenty Szczęśliwy Senior. Oferujemy pobyty stałe oraz hotelowe. Apartamenty Szczęśliwy Senior. Jesteśmy dla ich bliskich. Apartamenty Szczęśliwy Senior. Dom dla każdego. Kalisz, ulica Częstochowska 71-75. Telefon 577-710-892. Szczęśliwysenior.com.pl.
2: I po reklamie.

Czekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, bo wszystko co robię, już mam cię dość. Tych oczu pustych, poczekaj.

0: Kombi. Tak gramy na zakończenie godziny 19 po 20. Najlepsze polskie hity zostają razem z Wami. A ja dziękuję za dzisiaj. Kinga Baryga. Do usłyszenia jutro o 15.
1: Co? Gdzie? Kiedy?
2: Jan Żlaczyk, serdecznie zapraszam. Włoskie klimaty na ekranie w Koninie. O czym sobie nie mówimy, to historia o związkach, o tajemnicach, tłumionych emocjach i niebezpiecznych pragnieniach. O czym konkretnie opowiada fabuła? Carlo i Eliza mieszkają w Rzymie, a ich związek trwa już 20 lat. Teraz muszą zmierzyć się z rutyną i dystansem. Żeby odzyskać dawną energię, postanawiają wybrać się do Maroka razem z przyjaciółmi. Okazuje się jednak, że ich przyjaciele również przechodzą kryzys. A po seansie można liczyć na komentarz, który przygotuje krytyk filmowy Łukasz Maciejewski. To również okazja na wspólną dyskusję o dziele. Film O czym sobie nie mówimy już 24 lipca o godzinie 18.00.

0: Autopromocja.
1: Radio SK2 prezentuje 6-letnich weekendów.
2: Dziesiątki topowych polskich artystów.
1: Setki numerów, tysiące niezapomnianych wspomnień.
2: I ten jeden tegoroczny hymn. Słuchaj SK2 przez całe lato i zgarniaj podwójne karnety na męskie granie 2026. SK2. 100% polskiej muzyki.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Money, money, money!
4: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
3: Wygrałam w Cherry Money.
4: Cherry Money?
3: Nowy Express Los.
4: Co za sztos! Pula na wygrane w Express Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
2: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Wielki sport zawsze w TVP. Mundial wkroczył w decydującą fazę. Kto wygra mecz? Brazylia-Japonia? Czy Niemcy awansują dalej? Oglądaj od 18.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
0: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
2: Jan Żlaczek, serdecznie zapraszam. Przejedź się razem z nami, to nazwa wydarzenia stworzonego dla fanów motoryzacji. Podczas niego będzie można przejechać się sportowym samochodem w ramach Supercar Taxi, Drift Taxi oraz Offroad Taxi. Do wyboru będą bardzo znane marki. To motoryzacyjne wydarzenie będzie jednak miało przede wszystkim charakter charytatywny. Organizatorem jest Fundacja Fun and Drive Dzieciom, która organizuje zbiórkę. Podczas wydarzenia będzie można przekazać pieniądze na zakup karetki. To jednak nie wszystko. Dobrze bawić się mogą też dzieciaki. Będą dmuchańce, będą mini motorki, będzie też wata cukrowa. Wydarzenie w dniach od 3 do 4 lipca na Placu Wolności w Koninie. Zapowiada się bardzo ciekawie.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć.